0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Ci, co rozpoczęli sezon grzewczy, to pewnie im to obojętne. Ci, co nie rozpoczęli, to będą się cieszyć, że trochę oszczędzą jeszcze, jednak pomijając chłodne poranki w Iławie i okolicach 9-10 stopni, to druga część dnia o wiele cieplejsza, blisko 20. Dziś sporo słońca. A na razie jeszcze Iława i okolice w półmroku, uważajcie na drogach.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Znamy oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała. Niespełna 30% otrzymała Monika Piątkowska. A to oznacza, że ta dwójka zmierzyła.

0: mierzy się ze sobą w drugiej turze wyborów.
1: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
0: Mówił Łukasz Gibała, a Monika Piątkowska podczas wieczoru wyborczego deklarowała:
2: jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
0: A frekwencja w Krakowie wyniosła 43,5%, a ponowne głosowanie za 2 tygodnie. Kolejny tragiczny wypadek na torach. Jedna osoba zginęła po tym, jak na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem samochód wjechał pod nadjeżdżający pociąg, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
3: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe.
0: A pociągiem jechało 250 osób, nikt z podróżnych nie został ranny. A polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie na złotych medalistów czekał tłum kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył dumy ze swojej drużyny.
4: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotowić. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: A siatkarze teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach.
5: SK Iława News.
6: Dawid Jakubowski. Władze Iławy rozpoczęły pracę nad długo wyczekiwanym połączeniem ścieżką rowerową oraz chodnikiem miasta Iława z gminą wiejską Iława w kierunku Wikielca. Dzięki porozumieniu z powiatowym zarządem dróg i przekazaniu od miasta 800 tysięcy złotych, brakujący odcinek przy ogrodach działkowych ma powstać do końca listopada. A w sali konferencyjnej Iławskiego Centrum Kultury można oglądać wystawę obrazów i rękodzieła, które zebrano na 20-lecie istnienia Uniwersytetu III wieku w Iławie. Dzieła do oglądania w godzinach pracy ICK.
7: Mamy go, jest dzień poniedziałek, dobry.
8: Dzień dobry,
7: witamy. A jak poniedziałek, to znowu rusza po szynach tygodniowa maszyna.
9: Oj, parabuch, radio w ruch. My już całkiem sprawnie jedziemy. Pytanie, jak u was?
10: Wszystko dobrze, u mnie dobrze, a wy, jak u was, tak jesteście w sensie na dobrym starcie, czy takim fal starcie?
7: No właśnie, do wyboru jest fal start albo dobry start na początku tego tygodnia.
10: U mnie dobry start, dobrze, dobrze.
9: No, u mnie fal start.
7: Ojej. To 664 402 302 albo mikrofon na Messengerze, tam mikrofon wciskacie i gadacie.
10: Nomenklaturą żużlową to u Kamy jest tak zwana taśma, prawda?
7: Zerwana taśma w gaciach.

0: zaśpiewaj, jak ładnie się zaśpiewałeś na poza anteną.
1: Moja droga Kamila. Dobra, to już było ostatnie tłumaczenie piosenki i ostatnie śpiewanie na dzisiaj. Koniec.
2: W tym tygodniu.
1: Nie ma.
2: Dostaję zakaz. Mamy poniedziałek.
0: Dziękujemy. No, a kary będą w razie czego, tak. Jeśli tak, no dobrze.
1: Doszły mnie głosy, że muszę mówić tylko po polsku, nic nie tłumaczyć i być grzeczny będę, obiecuję.
2: Czyli u ciebie falstart na dzień dobry. Dzisiaj zastanawiamy się, czy dobry start, czy falstart.
3: Zdecydowanie falstart, bo 9:19 brzmi bardziej jak rekord świata na 100 metrów niż cena za litr benzyny.
0: O, właśnie.
4: Ale są plusy w tych cenach, słuchajcie, bo ja się zagapiłem i musiałem tankować na autostradzie.
2: Oh yeah.
4: Ale czekaj, wyjeżdżając było 9:19 u mnie na osiedlu.
1: A dyszka była już?
4: Nie, a na autostradzie było 9:19. Oni są kochani, bo nie wiedzą, że jejku, no nie róbmy im tego. Zostawmy tak, jak jest w mieście.
2: Janki, to nie chodzi o to, że nie róbmy im tego. Po prostu im się na wyświetlaczu nie mieści.
4: Aha.
0: Aha, to dlatego zapłaciłem, okej. Okay.
1: Przypominamy, że każdy się w Messengerze zmieści, jakby co. Falstart czy dobry start macie na początku tego tygodnia. Nagrajcie wiadomość.

0: Tutaj jest kwadrans po godzinie 6. Jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
1: Dobry. Poranne pracowanie.
2: Jadziula, zanim przejdziemy do spraw gazetowych, to ty masz wejście w ten tydzień. Masz dobry start czy falstart? Jak
1: dobry.
2: U ciebie?
3: Dobrze? Dobry.
1: Dobry.
3: Idealnie, wpasowała się, bardzo dobrze. Dobry czas toru będzie. Tak. Bardzo nam się to podoba.
1: Dobry. Leci ten czas, nie wiadomo kiedy, zaraz będzie koniec.
3: Dokładnie. Koniec czego? Koniec świata?
4: Koniec roku.
2: Okej, jejku, chyba.
3: A w ogóle to za chwilę...
1: A już październik będzie.
2: Święto zmarłych, potem...
4: Koniec roku, Sylwester już, ja już sukienkę wybieram, dokładnie. Ale dobry start w życie, przynajmniej takiej się wydaje, ma 20-letnia żona Filipa Heizera, czyli Bianka Heizer od niedawna. Przypomina mi, był ślub. Ale był ślub i teraz oni mają swój własny podcast.
3: Teraz jest YouTube. Tak,
4: to jest. Mówią, jak u nich życie wygląda.
3: To są Beckhamowie naszych czasów.
2: Naprawdę, Polska. Ja się sam wkręciłem w to uniwersum.
3: Naprawdę?
2: Co tam się teraz dzieje?
3: Kurde, jak to się robi, bo ja nie mogę się wkręcić.
2: Po Dzień Dobry TVN zostałem nawet na TVN7, żeby zobaczyć ekskluzywny wywiad, bo udzielali pierwszego wywiadu telewizyjnego.
1: Wow.
3: Dobra. Ja muszę nadrobić, ale
4: no
3: dobra.
4: No i okazuje się, że w tym podcaście Bianka powiedziała, że przed pierwszym spotkaniem z panem Filipem, to ona nie miała pojęcia, kim jest jej wybranek.
2: Tak.
4: I gdy go pierwszy raz zobaczyła, myślała, że jest doktorem.
3: Tak. Ja myślałem, że powiesz, myślałam, że jest ojcem tego Filipa.
4: Nie.
2: Uściślili ten
4: doktorem nauk.
3: Właśnie. Doktorem nauk. Mm.
2: Nie stomatologiem, nie ginekologiem, tylko doktorem nauk.
1: No
2: i Jadzia, gdybyś ty poszła tą samą ścieżką, gdybyś ty nie wiedziała, że my jesteśmy radiowcami, to na pierwszy rzut oka, to jak my wyglądamy? Na kogo?
4: No dawaj, ja najpierw.
1: Ty przez kama.
4: No.
3: Kama.
1: Trochę nauczycielka.
2: Aha.
1: Trochę influencerka.
4: No, okej, okay. To wolę zarabiać jak influencerka, sorry, nauczyciele.
3: Dobra.
1: Wiktor.
3: No. O, uwaga, cio, uwaga.
1: Typek z osiedla, co chodzi i szuka problemu.
4: No. Nie. Jego problemy same znajdują.
3: Okej, okay. Uwaga.
1: Jankes.
3: No tak. Nie mów o mnie. Dobra, dawaj, no.
1: Człowiek z bolącym kolanem.
5: Tylko w Radiu SK.
3: Aż się odezwała moja łąkotka. Nie mówimy łękotka, tylko łąkotka. A,
2: bo to jak idziesz po łące, to wtedy się poślizgniesz
1: i masz
2: łącia.
3: Cały czas mówią do was influencerka, typek z osiedla i bolące kolano. Zostańcie z nami.

0: J-Lo Weste. Mam wrażenie, że ona jest dotknięta tą samą chorobą, co Benjamin Button.
1: Albo
0: że...
1: Krzysztof Ibisz.
2: Czyli?
0: Ona jest coraz młodsza. Coraz młodsza i coraz młodsza.
2: Ach, spojrzałem na zęby Krzyśka. Jakoś oślepiły mnie, przepraszam. No dobra, 25 minut po godzinie 6 tutaj jest w poniedziałek 28 września.
0: Za chwilę newsy Weste. Mokry Bangkok przed nami.

0: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Woszserwis Przemkar.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
7: Dziś mamy zobaczyć więcej słońca i zrobi się cieplej, nawet do 20-21 stopni, no ale rześki poranek przywitał nas. Blisko dziesiątki, nawet do dziewiątki zjechaliśmy w niektórych miejscowościach powiatu iławskiego, ale ważne, że dziś parasolki i kaptury sobie odpoczną i bezpieczniej na drogach, ale uważajcie teraz na wyjazdach z osiedli.
5: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Woszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Do grywka będzie potrzebna w Krakowie. Znamy pełne wyniki niedzielnych wyborów na prezydenta miasta. Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała z poparciem ponad 36%. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, na którą postawiło blisko 30% mieszkańców. Jak poszło pozostałym kandydatom, piszemy o tym na sk.pl. A stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska.
5: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
4: SK Sport News.
8: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili wczoraj z Mediolanu, a witający ich kibice podkreślali:
9: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach.
8: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei w pojedynku Portugalia-Norwegia górą ta pierwsza. Portugalczycy wygrali 2-1. Cały mecz z ławki obejrzał Cristiano Ronaldo, a dla Norwegów trafił Erling Haaland.
10: Możemy to usłyszeć jeszcze raz? Co zrobili Niemcy?
8: Przegrali.
10: Dziękuję.
5: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
11: Jankes!
12: Gama!
13: I Wiktor!
14: W Radiu ETSK!
15: W Radiu ESK!
16: Poniedziałki ma to do siebie, że po prostu są, niestety.
10: Tak,
7: to prawda.
10: Poniedziałki ma to do siebie.
7: No i startują albo fal startują. Pytamy was o to z samego rana, jak z waszym startem?
17: Poniedziałek jak na razie na tak, przynajmniej tak twierdzi córka, ale może dlatego, że chodzi do szkoły do czwartku. A w piątek robimy mini wagary.
16: O,
17: pozdrawiam.
16: O, to

0: Uwaga, otwieram wejście. Już otworzyłem.
1: Drzwi otwarte.
0: 38, tutaj SK. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: A zauważyliście, że drzwi obrotowe nigdy nie skrzypią?
1: A faktycznie.
0: Kama.
1: Czasami tylko jak się piasek dostanie w te szczotki na dole przy drzwiach obrotowych, to szurają. To fakt.
0: I stają, jak się za blisko stanie tych drzwi.
1: Zapraszam was teraz tymi drzwiami. Wejdźmy do lasu na chwilę. W ogóle wyjdźmy na łąkę, pójdźmy w naturę, bo mam ciekawostkę.
3: Zapraszamy.
1: Od zwierzęcą.
2: Już się boję.
1: Uwaga. Ciekawostka od zwierzęca. Otóż myszy podsłuchują ptaki.
2: Co? Jeszcze raz.
1: Myszy słuchają, co gadają ptaki, żeby dowiedzieć się, czy jest bezpiecznie, czy nie, bo same nie za bardzo wiedzą.
0: Kama, proszę, wytłumacz to wszystkim, bo ja już się zgubiłem.
2: Gryzonie nasłuchują odgłosów wydawanych przez ptaki, informujące się o zagrożeniach ze strony drapieżników i same z nich korzystają.
1: I mysz mówi do myszy, ty słyszałaś, gołębie mówią, że leci taki wielki jastrząb.
0: Ale to, słuchajcie, Julian Tuwim to już kiedyś wymyślił. Przecież było ptasie radio, prawda?
2: Było.
0: Jest i będzie.
4: Kama i Wiktor.
2: To się nazywa również Sowa i Przyjaciele.
5: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.

0: Chórki robię, chórki to nie śpiewanie.
1: A, to luz. 11 do 7.
0: Zabieramy się za urodziny Zeską w Radiu SK. Łączymy się. Uwaga.
2: Tomek!
0: Hej! Tomek, jesteś?
3: Jestem.
0: Dzisiaj razem z Tomkiem, naszym słuchaczem, urodziny obchodzi Martyna Wojciechowska, słuchajcie, dziennikarka, ta podróżniczka, ta Martyna. I ten Tomek.
1: Mogłaby nakręcić taki program, Tomek na końcu produkcji u siebie w pracy.
2: Tomeczku, ty masz dzisiaj urodziny i z tego co wiemy, połowa twojej roboty wie, że masz urodziny, a druga połowa nie wie, więc daj na chwilę się na głośnik i my teraz krzykniemy: halo robota Tomka, Tomek dziś ma urodziny!
1: To nie tylko twoja praca, ale wszyscy w tym kraju usłyszeli już, że masz urodziny, także uważaj, jak wyjdziesz z pracy, jak się ludzie dziwnie będą patrzeć na ciebie na mieście, to przez nas.
2: A cukierki przyniosłeś?
3: No, tak troszkę.
2: A mogę dwa?
0: Tomek, no powiedziałem troszkę, czyli nie bardzo, no Tomek, ewentualnie jutro, no bo będziesz miał kasę na te cukierki, dajemy na tobie stówę urodzinową.
3: O, dziękuję, super.
0: Nie zdziwi się wcale, jak za chwilę ktoś podejdzie do ciebie, jakiś kumpel.
4: Tomek, pożycz stówę.
1: Słuchaj, ta stówa jest specjalnego przeznaczenia, bo twoja kochana, twoja żona napisała, że jak już przekażemy ci tę urodzinową stówkę, to ona ma nadzieję, że ta stówa będzie na mały, słodki deser przy kawie, którą oczywiście ty jej zafundujesz.
3: Oczywiście, że zafunduję, bardzo lubimy takie deserki.
2: Więc ona w ramach urodzin z przyjemnością z tobą pójdzie.
3: Super, dziękuję.
2: Tomeczku.
0: Niech żyje nam!
2: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
3: Dziękuję bardzo.

0: 4 minutki, będzie z nami godzina 7, tutaj jest poniedziałek 28 września. Oni już wrócili, prawda, siatkarze?
1: Tak, wylądowali. To i tak zwana wielka feta była na lotnisku.
0: No tak, bo to jest strefy wolnocłowe, tam zapraszają. No.
2: Mnie to zawsze zastanawia, jak wracają na przykład sportowcy do kraju i potem wszyscy ich witają na lotnisku i oni tak biorą i rozpisują, te wszystkie autografy dają i tak dalej.
0: Tak.
2: Czy kiedykolwiek nie przestraszyli się, że podpisali umowę kredytową? Jankes, Kama i Wiktor
0: w Radiu SK. Czy Kama dała mi coś kiedyś do podpisania?
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Temperatury po południu w Iławie i okolicach nawet do 20-21 stopni. Słońca nam nie zabraknie. Trochę się wygrzejemy po rześkich, jakby nie było już porankach, blisko 9-10 stopni. Przypominamy, że w wielu miejscach pod Iławą prowadzone są wciąż prace, m.in. od Wikielca przez Karaś do Szeplerzyzny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.

0: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Bitwa o Kraków? Nierozstrzygnięta. W wyborach o fotel prezydenta miasta potrzebna będzie druga tura. W niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie przekroczył 50% poparcia. Najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała. Około 6 punktów procentowych straciła do niego Monika Piątkowska. Jak na swoje wyniki zareagowali kandydaci, o tym reporter SK Jakub Solarz.
1: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
2: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
1: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
3: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
1: Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
0: A wyniki pozostałych kandydatów możecie sprawdzić na sk.pl. Tragedia w Dąbie Kujawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji.
4: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli już monitoring. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla:
5: nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem.
0: A przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
6: SK i Ława News.
7: Dawid Jakubowski. W Suszu dziś obchodzą 87. rocznicę powstania Szarych Szeregów i Polskiego Państwa Podziemnego. Oddają hołd tym, którzy w czasie II wojny światowej podjęli walkę o wolną Polskę. Uroczystości rozpoczną się mszą, potem pochód do Parku Harcerzy Ziemi Suskiej, gdzie rozpoczną się główne obchody. To dziś od 11. A wojenne zdjęcia lotnicze z powiatu nowomiejskiego, prezentacja umundurowania, uzbrojenia żołnierzy Wojska Polskiego, a nawet widowisko historyczne Granica w Ogniu będzie można oglądać w Jamielniku 8 października od 17 i 10 od 12.
8: Jankes,
9: Kama
8: i Wiktor
9: w Radiu SK.
10: Tak. Wchodzimy pięknie w poniedziałek, w kolejny tydzień, 3 minutki po godzinie 7.
11: No pytanie tylko, jak wy wchodzicie? Dobry start, fal start, jak wam się tydzień zaczyna? Halo?
12: No, oczywiście, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pogodziłem się z narzeczoną, więc jest wszystko pięknie.
13: O, ja mam nadzieję, że pogodzili się przynajmniej 3 razy dzisiaj rano.
10: O, jak nie 4.
11: Ale ze swoją narzeczoną, prawda?
14: Ale to prawda, to godzenie w kłótniach jest najlepsze. Tego wam życzymy, żebyście się częściej godzili niż kłócili.
11: Pod kołderką.

0: prima ballerina, to jest ona. Jakby był rodzaj męski, to jakby to było? Prim ballerin?
1: Tak.
0: Baleron.
2: Prim baleron, to dobre. 10 minut po godzinie 7. Życzymy wam smacznego poniedziałku oczywiście. Patrzymy, co się działo w weekend. Sporo imprez sportowych się odbyło.
0: Tak, ale...
2: Żużle się powoli kończy.
1: Maraton.
0: Mecz Polska-Bośnia-Hercegowina.
2: Pozdrowienia dla Bartka Zmarzlika, który został mistrzem świata, w sensie wice.
0: Ja jednak chciałem pozdrowić prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kulesza. Słyszeliście, co się stało?
2: Ja nie słyszałem. Co się stało?
0: Prezes Kulesza, powiem krótko i jasno, podmienił dziecko, które wychodziło razem z Robertem Lewandowskim na mecz.
2: Chodzi o mecz z Bośnią i Hercegowiną?
0: Wszyscy stali już przygotowani do wyjścia w tym szpalerze.
2: Jakie dziecko? Jakie podmiana?
0: Każdy piłkarz trzymał swoje dziecko za rękę.
1: Znaczy swoje jak swoje. Dziecko, które zostało mu przydzielone, no.
0: Tak jest. Jest taka tradycja, że się z dziećmi wychodzi.
1: To miłe, no.
0: W ostatniej chwili podbiega prezes Kulesza. Wszystko się zarejestrowało na kamerach. Do Roberta. Z nowym dzieckiem podbiega.
2: Panie Roberto, pomyłka nastąpiła na porodówce.
0: I zabrał tamto, wstawił nowe.
2: Robert był nie ze swoim dzieckiem.
0: I Robert wyszedł z takim, z którym miał nie wychodzić.
2: A co z tamtym dzieckiem, które zostało podmienione?
0: Podobno obiecali mu, że wyjdzie następnym razem.
1: To jest niewiarygodne, słuchajcie, 5 sekund. Tyle wystarczyło, żeby ten dzieciak, którego podmienili, nauczył się wszystkiego o życiu w Polsce.
2: Łobodobo, niech tam żyje Cezary Kulesza, prezes naszego klubu.

0: Najpiękniej dojechaliśmy do 7.17, idealnie się składa po 7.17, 7 wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy serdecznie do wygrania Eskowe klapki Kubota, skarpetki Eskowe, magazyn SK, story z Oskarem Cymsem. No i jak dzwonicie, to trzymajcie telefon przy uchu.
3: I przypominamy o najnowszej zasadzie. Musimy się zmieścić w dwie minuty.
0: Tak jest, dwie minuty. Zrobimy się, spokojnie. Będziemy
2: Dzień
0: pomagać.
2: Dobry, kto z nami?
4: Cześć, Monika.
2: Cześć, Monika. Jak tam u ciebie poniedziałek?
4: W porządku.
2: No to będzie jeszcze lepiej.
0: Będzie, oczywiście. Uwaga! Rozpoczęta! Lecimy!
3: Uwaga, pierwsze. Pesymista widzi szklankę do połowy pełną czy do połowy pustą?
4: Do połowy pustą.
3: Pesymista do połowy pustą. Musiałem się zastanowić. Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
0: Dobra.
3: Drugie.
0: Lećmy dalej.
2: Podaj dwa przykłady czegoś głośnego.
4: Ja i moje dzieci.
0: Dobre.
3: Jest trzecie,
0: lecimy dobrze. Uwaga, jeśli są pomidory malinowe, to czy są też maliny pomidorowe?
4: Nie.
3: Ajajaj, dobrze.
0: Czwarte.
3: A teraz ważne pytanie historyczne.
0: Ojeju, nie mów.
3: Co się stało pod Legnicą?
4: Co się stało? Chłopciem.
0: Dobrze.
2: Ktoś się ścigał z dżdżownicą.
0: Ktoś jadł jajecznicą.
5: Sołtys tańczył z baletnicą.
0: Dobrze.
2: A przeliteruj słowo
3: Piąte.
2: Pończochy.
0: Pończochy?
5: O ja, przeliteruj.
4: P-O-N-O-C-Z-O-C-H-Y.
2: Pończochy. Trochę nas
0: powiedziałaś pończochy.
5: Trochę cię
4: pończochy. CZ powiedziałam.
0: Dokładnie, ale przed CZ bojeżdżo powiedziałaś. Nie przejmuj się! Dziękujemy bardzo! Oddajmy połeczkę innej osobie.
2: Fantastyczna.
3: Gorzej było, a brawo Billy, no.
0: Dokładnie, nie bądź taki Bartek z Marsji.
2: Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Szóste. Danielku, jaki od weekendu jest ulubiony kolor polskich siatkarzy?
6: Biało-czerwony.
0: Nie! Złoty! No złoty kolor!
3: 20 sekund nam zostało, dawajcie
0: zawsze
3: kogoś.
0: Biało-czerwono.
3: Dawajcie kogoś na dawaj, na siódmy, szybko! 15 sekund!
2: Dzień dobry! Halo?
6: Dzień dobry.
0: Dawaj, siódmy. Szybko, dźwiękowo, jak kibicowała cała Polska siatkarzom. Dawaj, dźwięk, jak kibicowaliśmy?
6: Jest! Polska góra!
0: Dobrze!
2: Pudziam z nami, bardzo się cieszymy.
0: Dziękujemy.
3: Wjechał normalnie jak siatkarze na Boeingu.
0: Tak,
3: na
0: to
3: lotnisko.
0: Nie był spacer farmera, to był bieg farmera z walizkami
6: jak
0: pieniędzy.
6: Kozłów z Poznaniem.
0: Witamy! Tak, fana czarnego sportu. Za tydzień w Gorzowie.
6: Ostrowia Ostrów.
0: Gratulacje.
2: Gratulujemy ci również zdobycia eskowych klapek Kubota, skarpetek, magazynu SK Story z Oskarem Cymsem. I powiedz, jak ci poniedziałek mija?
6: Bardzo dobrze, jestem szefem we własnej firmie, więc dzisiaj robię sobie wolne.
0: Tak trzeba żyć, no.
1: W Radiu SK.
2: No. Polska górom!
3: A jakby co, to pamiętajcie. Tylko falubas!
0: Dziękujemy, jeszcze raz dziękujemy.

0: Szybko leci ten poniedziałek, już 7.30 za chwilę, no patrz panie. Zaraz środa, potem piątek i...
1: Patrzę panie.
2: Aż okulary włożył.
1: Dokładnie, patrzę panie, nie wierzę. No dobrze, rzeczywiście rozkręcamy się, jeśli chodzi o ten tydzień. Za chwilę Marcin Procki, newsy. Dzisiaj kolejny mecz.
2: Ojejku, znowu?
1: Kama, nie narzekaj, dziewczyno.
0: To lepiej leć po ci psiorki i coś do picia.
2: Dlaczego? Gramy, z kim? Gramy. A jaki sport?
1: Ze Szwecją, piłka nożna.
0: Tym razem nogami będziemy odbijać.
1: Fajnie, co?
3: Radio SK. Szwedzi, do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
8: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Service Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
12: Uwaga kierowcy, jeśli zmierzacie do Ostródy Olsztyna, to na S5 między Ornowem a Kajkowem doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Mogą występować utrudnienia. Obecnie ruch odbywa się jednym pasem. Dziś ładny dzień, po południu ciepło, do 21 stopni w Iławie.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Minęła 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Polak zatrzymany na Malcie miał brać udział w bójce, po której zmarł obywatel Maroka. Według lokalnych mediów zatrzymany to zawodowy bokser, a na Malcie przebywał jako turysta. Trzy osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się teraz wahadłowo.
14: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
15: SK Sport News.
13: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
16: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz. A
13: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu o 20.45.
14: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
17: Jankes.
18: Kama.
17: I Wiktor.
18: W Radiu RTSK.
19: Startujemy z poniedziałkiem, 7.32, niektórzy z turbulencjami.
20: No, pytanie właśnie, jak wy wystartowaliście, jak ten począteczek, halo?
21: Siemanko, Radio SK. U mnie dość spore opóźnienie, miałem być o 6.00, mam do pracy jeszcze 46 km, także chyba kierownik może wybaczy, może nie, zobaczymy.
22: A to jak udobruchałeś swojego kierownika?
21: Wysłałem mu zdjęcie oczu Shreka z napisem przepraszam, wybacz, to się więcej nie powtórzy.
22: To się dzisiaj nigdy więcej nie powtórzy.
20: I nie pytajcie jak osioł, daleko jeszcze? No!

0: już 22 minuty do godziny 8. Wtedy pierwszy dzwonek i wtedy nauczyciele zrobią...
1: Ale, a propos, my po 8 wystartujemy ze szkolnymi akcjami, żeby zrobić wam troszkę lżej, jeżeli chodzi o te wyprawy właśnie naukowe.
2: Zgadza się, te oczywiście wszystko we właściwym czasie. Uwaga, uwaga, uwaga, znalazłem! To jest niesamowite! Jest większa od nas wszystkich! Pan nowy dniowy rekord Polski, brawo! Mamy to! Uważajcie, rekordowa w skali kraju dynia została zaprezentowana podczas Bania Fest w Krapkowicach.
1: Brawo! Tutaj przypominam, nie bijemy brawo, tylko walimy z dyńki.
2: Tak! I uważajcie, Kama uważaj, Wiktor uważajcie, wszyscy uważajcie. Halo Polska, 918 kg!
0: Tyle ważyła dynia?
3: Tyle jedna dynia!
0: 918?
1: No. To jest łapczywy kąsek dla każdego dewelopera.
0: Ale jak to?
1: No normalnie środek się wydrąży i się można wprowadzać.
2: Pato dynia od deweloperka?
4: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
9: I po reklamie.

0: Dobrą i złą informację.
1: Jest bardzo dobrze w sanatorium.
2: A trzecia jaka jest? Są dwie.
0: Są dwie.
2: Dobra, jaka jest?
3: Jest miejsce w sanatorium dla ciebie.
1: Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo.
0: Zła jest taka, że jedziesz z Noselem.
1: Czyli w jednym pokoju razem?
3: No, Nosel jest dyrektorem sanatorium. Dzisiaj właśnie ten wątek zostanie podjęty.
1: Słuchajcie, no zobaczymy, jak będzie po mojej operacji, jeśli chodzi o moje kolano, moją łąkotkę.
3: Przypominamy, nie łę, tylko łą.
1: Łą, łą, na łące. No dobrze, dobrze, dobrze. Czyli później w sanatorium.
3: Tak, niezależnie od tego, czy boli cię noga, czy nie, wniosek jest jeden. Zjadaj wszystko, co ci podadzą.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Słucham.
6: Czy do pani Józefy ja się dodzwoniłam?
5: Tak.
6: Moje uszanowanie, geowłóknina Halina. Telefonuję z sanatorium, bo pani była u nas w zeszłym miesiącu, z tego co widzę. I teraz tak, na kiedy pani może kosz do nas wysłać, proszę pani, bo mamy od pani te odpady, jeśli chodzi o pożywienie.
5: Jakie kosz? Nic nie rozumiem.
6: No kosz na bioodpady, proszę pani, bo pani nie jadła wszystkiego, co zakontraktował Narodowy Fundusz Zdrowia.
5: Ale kto powiedział, że ja nie jadłam?
6: No tutaj mamy, proszę pani, odpadki po pani. I dlatego mówię, no długo tego nie możemy trzymać, tylko musimy to zutylizować, więc dzwonię do pani, proszę pani, bo po pani jest trochę tych odpadków.
5: Jakie odpadki? Ja nic nie zostawiam.
6: Już mówię, proszę pani. Trochę chleba mamy, mamy trochę, proszę pani, sera,
5: chleba,
6: masła.
5: Chleba to ja jadłam tylko kromkę, bo no, więcej nie jadłam.
6: A widzi pani, a Narodowy Fundusz Zdrowia pani gwarantował 3 kromki. I tu już mamy odpad, proszę pani, więc musimy to zutylizować.
5: No a to proszę wyrzucić, no to po co mi
6: no
5: to?
6: No dobrze, no widzi pani, i tutaj jesteśmy w kropce, bo nie mamy kontenera, proszę pani, pod to.
5: No to co, ma? To co, no. Ja mam wam kontener dać?
6: Dlatego bardzo bym poprosiła, może pani na adres naszego sanatorium wysłać kontener, ten czarny, żeby, proszę pani, śmieciarka mogła go odebrać?
5: Ale skąd ja mam wziąć kosz na śmieci?
6: A niech pani pójdzie do Budowlanego i kupi, tam jest taki czarny, proszę pani, 120-litrowy.
5: Panie, a gdzie ja tutaj znajdę sklep? Ja nie mam żadnego pojęcia, czy pani jest naprawdę umysłowo chora, czy pić pani ze mnie głupie.
6: Ale proszę pani, procedura odpadów jest następująca, że my te bioodpady musimy do czarnego wyrzucać, a wtedy śmieciarka to odbierze, bo inaczej nie odbierze, bo się obrażają.
5: Ja pierwsze w życiu się z takim czymś spotykam. Od 40 lat jeździłam do sanatorium, nigdy takich bzdur nie słyszałam jak dzisiaj. Pierwsze.
6: To może inaczej, to może inaczej. Może ja bym do pani wysłała te śmieci, a pani by sobie wyrzuciła u siebie.
5: To chyba tylko trzeba do telewizji dać, przysięgam.
6: No proszę pani, niestety takie mamy zasady, ja tego nie przeskoczę. Od roku, proszę pani, cuda się dzieją w tym temacie.
5: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem, co pani ma zrobić, bo ja takie rzeczy nie mam.
6: Dobra, to wyślę do pani, dobra? Pani sobie już tam sama to zrobi, co będzie pani będzie chciała, dobra?
5: Dobra.
6: Dobra, no to w tym wszystkim pomoże też Marlena.
7: Cześć babcia, zostałaś skręcona w Radio SK.
5: Dostaniesz tylko przyjdziesz, bo tak. Ja ci tu uszykowałam jajka, zupę, jak w ogóle ci teraz wszystko, to w kiby i matę poczułkę.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: i ósma za chwilę, proszę jeść śniadanie, żeby nie być chudini, tak jak właśnie Dua Lipa.
1: Dokładnie.
2: A skoro ósma za chwilę, to pierwszy dzwonek będzie również, a z racji tego, że już wszyscy wrócili do szkoły, czyli i dzieciaki wróciły, i studenci wrócili, nawet. A i ci, którzy chodzą do pracy, to też by chcieli wrócić do szkoły, bo tam trochę łatwiej jednak.
0: To mamy szkolne akcje w Radiu SK, tysiaka będziemy mieli do wydania.
2: Do zdobycia, dokładnie.
1: Szczegóły po godzinie 8 i wbijajcie na sk.pl, bo tam naprawdę wszystko Jankes, mieszka.
3: Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz,

0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A 2-pak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za 2-pak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Sporo rozpogodzeń od samego rana, mi do końca dnia, dziś do 21 stopni, oddech lata, kilkudniowy nawet. Iławie się dostanie? No, pomijając niestety rześkie poranki, już bardzo jesienne. Uwaga wciąż na utrudnienia po wypadku porannym na trasie S5 do Olsztyna w okolicach Ostródy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Punkt 8 na zegarach. To jest Eska News. Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Na trzecim miejscu we wczorajszym głosowaniu znalazł się Michał Drewnicki z PiS.
4: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Dodam, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
5: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
4: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
3: Informował krakowski reporter Eski Jakuba Solarz. Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian, ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas wczorajszej homilii zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców.
6: Zła, jakie się tu dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród. Czy wiele osób?
3: Do tragedii doszło w czwartek na terenie opactwa w Jarosławie na Podkarpaciu. Ichor M. zaatakował 5 osób, ranił 4, jedna nie przeżyła. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata Piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną.

0: Mocną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych. Polki, przypomnę, dotarły do 1/8 finału.
1: SK i Ława News.
2: Zatki Jakubowski. W Pucku zakończyły się zmagania żeglarzy w ramach ostatniej części Mistrzostw Polski. W klasyfikacji generalnej Ilka 6 wygrała Magdalena Kwaśna, obroniła zeszłoroczny tytuł. Druga była Wiktoria Gołębiowska i ławianka trenująca w UKZ Viking Toruń. Warto dodać, że w Ilka 6 U21 trzecie miejsce zajęła Natalia Chojnowska z Iławy, a w Ilka 7 U19 drugi był Jan Rode z Iławy. Tylko do 13 października można głosować na Jezioro Jeziorak w konkursie National Geographic Traveler na Cuda Polski 2026. Każdy może zagłosować raz dziennie.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Radio SK.
5: Witamy, zapraszamy, jesteśmy mistrzami świata!
6: We wszystkim, we wstawaniu!
5: Dokładnie, bardzo dobrze.
6: A w żużlu jesteśmy wicemistrzami.
5: No i też jest dobrze. Pozdrawiam dla wszystkich fanów Bartka Zmarzlika, Roberta Lamerta również rzeczywiście. Było słychać, no, tych fanów. No dobra, dobra, dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek.
7: No właśnie, mamy poniedziałek. U mnie prawo serii, popsuła się suszarka do ubrań.
5: Brawo.
7: Popsuła się zmywarka. Oho. Czekam, aż jeszcze popsuje się lodówka.
5: Najważniejsze, Kamcia, że ty nam się nie popsułaś!
6: Czekaj, do 9 jeszcze wszystko się może zdarzyć.

0: 9 po 8, kama ciągle działa. Kama ciągle działa.
1: Ja jeszcze tak, no.
2: Działa bardzo dobrze i będzie wszystko w porządku, spokojnie.
0: Najpierw się weźmie ten laso taśmy, tam się zatentęguje. Trytytką jej nogi zwiążemy, będzie działać dalej.
1: A ręcznikiem będzie się to, co wyleci.
2: Wszystko gra, wszystko działa i bardzo dobrze. I tego i bardzo będziemy się trzymać. Tutaj ESK kończy ten Impala.
1: No dobra, to teraz przejdźmy do poważnych rzeczy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
0: Pani ministra.
1: Słuchajcie, ono odradza używania przysłów, powiedzonek i sentencji z wilkami, bo większość z nich buduje, uwaga, przykry wizerunek tego zwierzęcia.
0: No tak, jak się mówi na przykład, że człowiek człowiekowi wilkiem, to od razu jest wilkowi przykro.
2: Rzeczywiście, to trzeba pozmieniać.
1: Jak?
2: Trzeba
1: pozmieniać. Stwórzmy.
2: Dobra, uwaga.
0: No jak? No.
2: To może tak. Co dwa wilki, to nie jeden. Może być?
0: Albo lepszy wilk w garści niż wilk na dachu.
1: Bez wilków nie ma kołaczy.
2: To też ładne. Gdzie dwóch się wilków bije,
0: tam owca korzysta.
2: No dobrze, jeśli macie swoje propozycje, to czekamy oczywiście. Zapraszamy, polecamy. Pozytywnie na temat wilków.

0: Widziałem się. No, spotkałem Dawida Kwiatkowskiego.
1: W telewizji widziałem.
0: W sobotę jechałem, też był na stacji paliw. I też mnie zaatakował. Pół połóweczkę. I nie do pełna.
1: To był ten moment, kiedy i ty, i Dawid mieliście smutne spotkanie.
0: Tak.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: A teraz będzie miłe spotkanie, bardzo przyjemne.
3: Witamy się z Olą, tegoroczną maturzystką.
4: Hejka.
3: Dzień dobry.
4: Hejka.
3: I ja jako matka się pytam, jak to jest możliwe, że ty w klasie maturalnej jest 17 po 8, a ty nie na lekcji?
1: Właśnie.
4: Na wycieczkę jedziemy.
1: Gdzie?
4: Do czeskiej Saksonii.
1: Czeska Saksonia?
4: No, czeska Saksonia.
1: Niemcy się nie obrazili się.
0: Czeska Saksonia?
3: Ja mam nadzieję, że ty nie zdajesz z geografii, ale bo mi się wydaje, że to ściema.
0: Gdzie leży czeska Saksonia?
4: No tak.
0: W Niemczech czy w Czechach?
1: Czesi od nas za chwilę dostęp od morza dostaną. Saksonię już mają.
4: Na początku do Czech, a potem do Niemiec.
1: Kurczę, fajnie tam się dzieje.
3: Czeska Szwajcaria, czeska Saksonia, no naprawdę, oby to nie był czeski błąd.
0: Chorwacka Słowacja.
1: Gdzie w tym wszystkim jest nauka, moja droga? Kiedy wy się weźmiecie do roboty? Przecież to już jest 28 września.
0: Po drodze, w trakcie przejazdu, proszę pana, my się uczymy cały czas, czytamy.
1: A przepraszam, a co tatuś twój na to?
4: No tata się stresuje, nie? Bo to do matury trzeba się uczyć, nie?
3: A jak ci to idzie?
4: No, czasami ciężko, ale jakoś musi, ale wiecie, no, uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu, więc czasami trzeba coś.
1: No dobra, ale w takim razie, moja
0: piękne,
1: droga,
0: piękne.
1: Co jest takiego, co mogłoby w tej sytuacji ci pomóc i zaradzić?
4: No smartwatch dla taty, nie? Żeby mu tętno nie skoczyło za bardzo, jak na dziennik wejdzie.
0: Ale... Cudowna córeczka, mamy to!
1: Słuchaj, w takim razie będziesz mogła wydać tysiaka, bo zgarniasz kartę podarunkową właśnie na tysiaka do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na twojego wymarzonego smartwatcha Huawei.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Pięknie, zadowolone nasze słuchacze.
1: Super!
3: Ale mam taki pewien szalony pomysł.
1: Ojejku,
3: może, żeby tacie tętno nie skakało, to ty weź się do nauki, dziewczyno!
2: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: to wszystko.
1: Kręca się, co? Ten kawałek do głowy, szczególnie ten refren. Liwka Nowa.
2: Liwka jest z nami, bardzo dobrze. Za chwilę Marcin Procki będzie po raz kolejny z nami i oj, będą newsy z Niemiec.
1: Marcin będzie jechał furą przez granicę niemiecko-polską, tylko ta fura będzie kradziona.
3: No, Niemiec płakał jak sprzedawał oczywiście.
2: Nie, właśnie nie zdążył to płakać, bo ukradli. No, o to chodzi w tym wszystkim.
1: Wielka akcja policji i szczegóły już za chwilę.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK. Radio SK.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Huawei.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble i ława ulica Ostródzka 54.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
11: Już na S5 po drodze do Ostródy Olsztyna możecie przejechać bez przeszkód. Utrudnienia związane z porannym wypadkiem zostały usunięte. Dziś bardzo dobre i słoneczne warunki do przemieszczania się i na kołach, i na nogach. W Iławie i okolicach do 21-22 stopni po południu.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Dochodzi 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut, wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski, sprzedawali na części, zatrzymano 10 osób. A brytyjscy śledczy badają, czy w potencjalny atak terrorystyczny Fairford zamieszany był Iran. Przypomnę, policja zatrzymała w tej sprawie 5 mężczyzn. To na południu Anglii, w pobliżu bazy lotniczej RAF, która jest wykorzystywana przez siły USA do nalotów na Iran. A surowa ocena dla rządu z sondażu opublikowanego dziś przez Super Express wynika, że 53% zapytanych źle ocenia pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. Dobrze jego pracę oceniło 33% ankietowanych.

0: 8:30, w pół do 9:00. Człowiek człowiekowi.
1: Radiem.
2: Bo już nie można mówić wilkiem. Właśnie. Na prośbę Ministerstwa Środowiska i Klimatu. W związku z tym zastanawiamy się, jakie pozytywne doświadczenia, frazy można powiedzieć a propos wilków.
3: Siały wilki mak, nie wiedziały jak. Alice wiedział, nie powiedział, a to było tak.
0: Coś jeszcze?
1: No pewnie, patrz, następne.
0: Halo?
4: Jak wilk je, to nie wyje.
1: Jak wilk je, to nie wyje.
0: No to smacznego życzymy, jak wilk je teraz. No.
2: Yeah!

0: Tak się, Janki, śmiałeś z kamery, że się ona popsuje do końca programu. I co się popsuło? Twój ekran w komputerze.
1: Tak. Co dzieje? Już mam dwa ekrany.
2: Przepraszam, potrzebny. Masz trzy. Jankes działa na trzy ekrany i żaden z ekranów nie działa.
0: Ale jak pójdziesz do sklepu i kupisz sobie nowy komputerek, to wpiszesz się w ten trend, który obecnie obowiązuje.
2: Dlatego, aha, że dorośli bez dzieciaków kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
0: O.
2: Czyli dorośli po prostu dla siebie kupują zabawki, zamiast kupować je dla dzieci. 55% wszystkich zakupów zabawek to były właśnie zakupy dla dorosłych.
0: Tak, jesteś samotnym dorosłym, kupujesz zabawkę, masz dzieci, nie kupujesz.
1: No i bardzo dobrze, ale kiedyś człowiek po 30 kupował mieszkanie, prawda?
2: No.
1: A teraz kupuję zabawki, bo na to go stać. No. Tak to wygląda.
0: Janki, to mam dla ciebie zabaweczkę.
1: O!
3: Czy wiesz, jak robi kaczka? Kaczka robi kwak, kwak. Czy wiesz, jak robi indyk? Kulgoczek, gul, gul.
4: Autopromocja. Wygląda na to, że Eska znowu to zrobi.
5: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
6: Jest super, dzięki Eska. Było cudownie, nie wracajmy.
7: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w Eskowej apce.
8: Słuchaj nas od rana.
9: I leci z Eską w nieznane!
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parku w Iławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
2: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
20: I po reklamie.

0: 14 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Właśnie chodzi o to, że bad memories mają podobno Polacy w związku z przysłowiami, powiedzonkami i różnymi sentencjami, w których pojawia się wilk. Ministerstwo Środowiska to zauważyło i prosi Polaków, żeby już nie mówili o wilkach w przysłowiach, bo to buduje negatywny wizerunek tego zwierzęcia.
2: To prawda, że zajmujemy się takimi rzeczami.
0: I pamiętajcie, kto pod kim... kto pod wilkami dołki kopie, ten sam w nie wpada.
1: Albo tak. Wilk ma krótkie nogi.
2: Niech ma wilka przed zachodem słońca. No i zastanawiamy się, jakie pozytywne wy moglibyście dać nam przysłowia, sentencje i w ogóle.
3: Janka, jest może nie tyle pozytywnie, co prawdziwie. Jak człowiek wilkowi, tak wilk człowiekowi.
2: Każdy jest wilkiem własnego losu.
0: Kurczyna! Nie, jeszcze coś, uwaga, jeszcze nie, jeszcze, no.
1: Czym wilk za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
2: Co, nagle to po wilku.
0: A poza tym, co ma wilk do wiatraka?

0: to elektryzuje, zwala z nóg. Aha, aha, mówią,
1: to prawda.
0: Mówią o naszej akcji. O,
2: nasza akcja, ono ściśle tajne, zdecydowanie zwala z nóg.
1: Rzeczywiście. A nie wiem, nie pamiętam.
3: W tamtym roku rzeczywiście. No, byliśmy, gdzie byliśmy w tamtym roku?
1: Nie pamiętam.
2: Byliśmy w Hiszpanii, poprzednim razem byliśmy na Cyprze. Nie wiemy, dokąd tak naprawdę będziemy lecieć, ale będziemy.
0: Wiemy, że już wystartowała zbiórka słuchaczy.
3: Zapraszamy oczywiście, zapraszamy, będziemy kompletować kolejnych słuchaczy, którzy polecą w nieznane. My też nie wiemy, oczywiście chodzi o akcję Odlot ściśle tajne.
0: Szczegóły na sk.pl i tam was wyślą do apki, bo tam zgłoszenia.
2: Będzie epicko!
4: Niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
2: Nie mogę się już doczekać.
3: Nie pamiętam.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99.

0: Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
1: Rześkie jesienne poranki i popołudnia z oddechem lata. Tak będą wyglądały najbliższe dni w Iławie i okolicach. Dziś do 20-21 stopni, dużo słońca przez cały dzień. Wręcz bezchmurne niebo. Jutro trochę chmur przyleci, ale głównie białych. Ten oddech lata w Iławie może potrzymać nawet tydzień.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
2: 9 na zegarach, zaczynamy. Newsy, Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała nie zamierza ubiegać się o poparcie pozostałych kandydatów. W pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa zebrał największe poparcie, przekraczające 36%. Przed drugą turą zapowiada:
3: też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
2: Mówił Gibała, który w drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską. Do ponownego głosowania dojdzie 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko, a to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Masowszu. Poszkodowane w sumie zostały 4 osoby, a do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
2: Wyjaśnia Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę. Hubert Hurka, czy wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13:00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
5: SK i ława. News.
6: Dawid Jakubowski. W Łążynie na terenie gminy Lubawa doszło w weekend do wypadku. Mężczyzna prowadzący traktor z belami i słomy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W uwolnieniu go z kabiny pomagali strażacy. Potem trafił do szpitala. Przyczyny wypadku będzie badać policja. Trwa przyjmowanie zgłoszeń do iławskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców w tej edycji jest 255 tysięcy złotych na projekt inwestycyjny i 3 razy po 15 tysięcy złotych na nieinwestycyjne. Do 5 października potrwa zgłaszanie projektów, a głosowanie ma odbywać się w dniach 4-6 grudnia.
7: Wiem, bo jesteśmy w tym razem, ale pocieszcie się nawet, że już są 2 minuty po godzinie 9, więc jakoś to już poleci. Bausa, Magnetic, Oscar Tims, Bez końca, Lady Gaga, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Nowość od Zali też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: w roku jakimś 2006. Usher, Ludacris, yeah, w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Dawid Podsiadło i sezon to za chwilę. A teraz już czas na coś, na co ja przynajmniej czekałam i czym mam nadzieję trochę poprawimy wam poniedziałkowy humor, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Mnóstwo terminów na badania profilaktyczne czeka na pacjentów. Mowa na przykład o mammografii. Wszystko czeka na kontach moje IKP. Kupujemy coraz więcej. I choć dla naszych portfeli to może jest niezbyt dobra informacja, to podobno jest dobra wiadomość dla naszej polskiej gospodarki, którą tym samym wspieramy. Regularny sen, mówią badacze, jest równie ważny jak jego długość. Badania wykazały, że ci, którzy kładli się spać i wstawali regularnie, czyli mniej więcej o tych samych porach, mieli lepsze wyniki poznawcze. I nie liczyła się tutaj długość, czyli może być krótko, byleby zawsze o tej samej porze. To jutro o tej samej porze też dobre informacje w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
3: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry kawałek. Paco Amoroso, nowość na antenie Radio SK. 23 minut do 10. To zaraz kilka faktów o mózgu, które sprawią, że wam się mózg zagotuje. 6 sekund uśmiechu wystarczy, żeby mózg pomyślał, że jesteśmy szczęśliwsi, bo tak naprawdę nasz mózg można bardzo łatwo oszukać. I jeżeli się uśmiechnacie, nawet kiedy macie zły humor, to mózg myśli, że jest lepiej niż jest i zaczyna produkować serotoninę. Mózg sam w sobie nie czuje też bólu, więc gdybyśmy mogli go jakkolwiek dotknąć, to nawet byśmy tego nie poczuli. I trzecia rzecz. Mózg dopowiada przez cały czas obraz, którego nie widzimy i niejako go dorysowuje, a to ze sprawą pewnej plamki ślepej, którą mamy w oku, ale mózg dokłada kolejne klocki do tego obrazka, tak żeby zgadzał się on w całości. Wydaje mi się, że znam takich, którzy mogą jednak nie mieć tej funkcji, bo jak to jest, że przez 5 dni możesz nie zobaczyć tego jednego prania, które czeka na złożenie, mijając je codziennie?
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
4: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
3: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
4: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
3: A skrócenie szkoleń BHP?
4: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
3: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
7: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parku w Iławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.

0: mnie rozbawiło to, co właśnie teraz przeczytałam, dlatego że nie wiem, kto pisał te zasady, o których chcę wam teraz powiedzieć, ale absolutnie to jest ktoś, kto chyba nie do końca wie, ile zajmuje czasu zajmowanie się domem i wszystkimi obowiązkami dorosłego człowieka. 6 minut do 10. Mowa o zasadzie 8 plus 8 plus 8. To ma być remedium na ciągłe zmęczenie i brak czasu. O co chodzi? No, podział 24 godzin na 3 ósemki, czyli na równy podział doby na pracę, czas wolny i sen. Więc sen 8 godzin, marzenie. Czas wolny 8 godzin, marzenie. Praca 8 godzin, też dla wielu marzenie, bo wiadomo, że to się zawsze rozciąga. Nie wiem, w jakim świecie musielibyśmy żyć, żeby to się nie udało, ale na pewno nie w Polsce, bo szef, jak to słyszał, to równie mocno się zaśmiał jak my właśnie teraz. Po 10 w Radiu SK mam kolejne hity, ale będzie też nowość, którą chcę wam zagrać, czyli Rosetta od Apatę nagrała nowy numer i usłyszycie go właśnie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na

0: Promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble i ława ulica Ostródzka 54.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Przemysław Krzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
6: Za Iławskimi oknami dziś dużo słońca i nie zabraknie nam go przez w sumie cały tydzień. Oddech lata, chyba już ostatni. Dziś do 20-21 stopni w Iławie. Podobne będą wskazania termometrów. W kolejne dni, nawet wtorek, odrobinę cieplejszy. Ale uwaga na chłodne poranki blisko dziewiątki.
4: Sponsorem programu jest Przemysław Krzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
7: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin, a po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. Mobilizacja pod Wawelem, frekwencja w przedterminowych wyborach w Krakowie zaskoczyła, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Wyniosła dokładnie 43,5%.
8: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
7: A druga tura za 2 tygodnie, przypomnę, o głosy powalczą w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pełne wyniki pierwszej tury znajdziecie na sk.pl. A ceny paliw przebiły kolejne bariery za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr. Według analityków w tym tygodniu średnia cena za litr oleju napędowego może dobić do nawet 9,29 zł. A to nie jedyne paliwo, które drożeje, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
9: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
7: A z kolei cena benzyny 95 to w wielu miejscach już powyżej 8 zł za litr.
10: SK Iława. Sport.
6: Dawid Jakubowski. GKS Wikielec, jedyny reprezentant powiatu iławskiego w czwartej lidze, rozgromił Zatokę Braniewo 6-0. Kolejny mecz 3 października o 15 na wyjeździe z Polonią Pasłęk. W okręgówce Jeziorak Iława zremisował 1-1 z Wałszą Pieniężno. Jeziorak teraz u siebie zagra z Płomieniem Tróżnica 3 października o 15. W okręgówce też Motor Lubawa wygrał 4-2 z Olimpią 2 Elbląg. A Akwainstal Jeziorak Iława w pierwszej lidze piłki ręcznej wygrał 31-27 z Tytanami Wejherowo.
11: Minuta po 10:00 z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy ruszyli właśnie w trasę, żeby pozałatwiać wszystkie poniedziałkowe sprawy i przebijają się przez miasto. Albo przez korki. Temper City, Self-Aware, Katy Perry to właśnie już w tej godzinie będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 4 sekundy i już was ktoś ocenił. 15 minut po godzinie 10. Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Nie ja to mówię, tylko badania, bo kilka sekund wystarczy, by wyrobić sobie opinię o nowo poznanej osobie. I uwaga, w ogóle nie trzeba z nią rozmawiać, nie trzeba z nią nawiązywać żadnego kontaktu. Wystarczy jedynie na nią spojrzeć. Dlatego, że nasz mózg ocenia innych po ich twarzy. I cechy twarzy mają znaczenie. Jest coś takiego jak bogata twarz, gdzie podobno osoby wyglądające w dany sposób są przez społeczeństwo uznawane za bogate. Tylko dlatego, że mają charakterystyczne rysy twarzy i to nam się kojarzy z tym, że musi to iść w parze właśnie z bogactwem. Z bogactwem zewnętrznym to na pewno, choć jak się spojrzy na niektórych i na ceny kremów, to naprawdę mamy do czynienia z bogatą twarzą.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: I po reklamie.
12: Un, dois, tres.

wiedziałem, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod.

0: Esce.
1: Znacie ją na pewno z takiego hitu jak Apathé, który graliśmy w Radiu SK, który nagrała z Bruno Marsem, a teraz powraca. Ona jest przedstawicielką K-popu, ale stała się globalną gwiazdą, w związku z czym wróciła ze swoim nowym singlem. Ten nowy singiel nazywa się New Trick i poza tym, że polecam go posłuchać w Radiu SK, to warto też sprawdzić teledysk, bo jest dość nietypowy. Rose, New Trick, już teraz w Radiu SK.

0: Kesha Right Round w Radiu SK. Przeczytałam badania, które kupują u mnie bardzo. Otóż nietypowe wykonywanie różnych czynności, inaczej niż inni ludzie, jest cechą osób inteligentnych. Przypomniało mi się, jak przez lata trzymałam widelec. No nietypowo lewą ręką, ale nie, że nietypowo lewą ręką, tylko w nietypowy sposób. Kiedy trzymałam go w lewej dłoni razem z nożem, trzymanej w prawej, to zwraca uwagę wielu osób. Pozbyłam się tego, ale dziś żałuję, bo najwyraźniej to była właśnie ta cecha osób inteligentnych, która mnie wyróżniała. Co wy robicie inaczej niż wszyscy inni? Głosówki na eskowym Messengerze, bardzo mile widziane. Za chwilę się okaże, że wcale nie jesteście tak wyjątkowi, jak się wydawało, jak pięć osób nagra o tym samym, ale tego też dotyczy ta zabawa. Damiano David, to za chwilę w Radiu SK. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana. I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.

0: prawdopodobnie w poniedziałek wszystkim płacz czasami gdzieś podchodzi do gardła i do oczu, dlatego że, no chyba, że ktoś ma urlop. Nie rozprawiajmy dłużej o poniedziałku, po nim przyjdzie wtorek i będzie tylko lepiej, a za chwilę godzina 11 i tutaj też porcja hitów, które sprawią, że będziecie mieli dobry nastrój, albo lepszy przynajmniej. Margaret, Prima Ballerina, to wam między innymi zagram po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Let's get down to business.

0: sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parków i Ławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
5: Przy odrobinie szczęścia to w tym tygodniu będzie można nawet się opalić. Twarz to na pewno. Resztę ciała nie wiem, czy wszyscy wystawią przy 20-21 stopniach. Tyle mamy widywać w godzinach popołudniowych w tym tygodniu w Iławie i okolicach. Poranki, uwaga, zimne, blisko 9 stopni.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
6: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy ulicy Rybackiej odnaleziono 2 5-litrowe butelki z żółtą nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Wokół budynku wydzielono specjalną strefę.
7: Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
6: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano też wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w Polsce. Ambasador USA i wiceszef MON podpisali w Dęblinie umowę w tej sprawie.
8: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
6: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie jest częścią programu zakupu 96 śmigłowców Apache. A wieczorem okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
9: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
6: Mówił selekcjoner Jan Urbana. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
10: SK Iława News.
5: Dawid Jakubowski. Jednego dnia przed Iławskim Powiatowym Urzędem Pracy zaprezentują prawie wszystkie służby mundurowe z regionu i przedstawią swoje oferty rekrutacyjne. Jeśli rozważacie służbę w Policji, Straży Granicznej, Zakładzie Karnym albo Wojsku, odpowiedzą na Wasze pytania 1 października między 10 a 13 na parkingu Urzędu Pracy w Iławie. Będą uczyć radzenia sobie z emocjami, pewności siebie, współpracy w grupie. Specjalne zajęcia dla dzieci w wieku 14-15 lat organizowane będą w środę od 17 przez Centrum Usług Społecznych w Iławie w Świetlicy na Starym Mieście. Do końca września trwają zapisy na zajęcia.
11: Szybko chodzić, najlepiej z komputerem i udawać zajętego. To jest, uważam, najlepszy plan na poniedziałek, żeby nikt się nie przyczepił, że jeszcze przedłużyliście weekend i odpoczywacie. WNW, Heaven is a Place on Earth, a także Margaret Klima, Prima Ballerina. To już w tej godzinie w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. 2 minuty po 11:00.

0: Neptune i Kałot i w Radiu SK 17 po 11. Co robicie inaczej niż wszyscy? Tak padało pytanie. To teraz wasze odpowiedzi. Artur?
1: Hej Radia SK, ja na przykład piszę dziewiątkę od dołu. Taką cyfrę.
0: Dobrze, że doprecyzowałeś. Też zaczęłam próbować. Od dołu dziewiątkę jeszcze nie jest najgorzej. Z innymi cyframi chyba byłby większy problem. Jest też Kuba.
2: Moja umiejętność polega na pisaniu jednocześnie prawą i lewą ręką. Prawą normalnie, a lewa lustrzane odbicie, także pozdrawiam.
0: Myślałam, Kuba, że prawą i lewą jednocześnie tę samą treść, albo na przykład różne treści, to w ogóle byłbyś naprawdę marzeniem absolutnie każdego szefa i myślę, że ofert pracy w różnych branżach miałbyś co niemiara.
3: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
8: I po reklamie.

0: Ten kawałek zawsze mi się kojarzy z jazdą samochodem albo z lotem samolotem. Coldplay, A Sky Full of Stars w Radiu SK. A propos lotów, to odlot ściśle tajny na was czeka. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Z kim? Też wiemy. Z ekipą Radia SK będziecie lecieć. Więc jeżeli macie ochotę na taką podróż w nieznany, czyli weekend inny niż wszystkie, wsiadacie do samolotu, nie wiecie dokąd lecicie, a na miejscu wszystko staje się jasne i cieszycie się naprawdę fajnym weekendem, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo tam można się zgłaszać i powoli zaklepywać sobie miejsce właśnie gdzieś tam w samolocie. Łatwo gang i Majko, wszystkie marzenia, to już za chwilę Westy.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Co po tym Kowacz?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: O, fantastyczne ono jest. Miley Cyrus, Best Persuade w Radiu SK na 5 minut do godziny 12, czyli nowy singiel od tej pani z nową płytą wyszedł razem. O, właściwie przed płytą, ale płyta też już jest. Rafał Adamczak też tu przyszedł, wyszedł, ale mam nadzieję, że zaraz wróci, bo on tu jest od tego, żeby od 12 grać wam hity na czasie. W związku z tym, co powiedziałam, to jest znak, że ja powinnam iść do domu co niniejszym czynie. Poniedziałki takie są? Takie są. Nie będziemy się tym zupełnie przejmować. Jezu, oby szef tego nie słyszał. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostródzka 54.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne.

0: Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
4: Dziś ładne lato tej jesieni w Iławiej okolicach i potrzyma tydzień. Dziś do 20-21 stopni, cieplejszy trochę może okazać się wtorek, ale uwaga na chłodny poranek. Grześko tutaj się zrobi, zjedziemy na termometrach do 8-9 stopni, a słońce dziś w Iławie będzie dostępne do 18.24.
2: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
5: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. W tym tygodniu diesel może kosztować blisko 9,30 za litr. Tak prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
7: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
6: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
5: Stan dwóch najpoważniej rannych wciąż ciężki. To po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Obaj pacjenci są na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła szpital, a druga...
8: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny.
5: Mówi Magdalena Pogroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. 67-letni ksiądz zmarł. Podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Usłyszeli blisko 700 zarzutów. Chodzi o dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. 36- i 67-latek działali w okolicach Radomia na Mazowszu. Dostali zakaz m.in. opuszczenia kraju i wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
9: SK i Ława News.
4: Dawid Jakubowski, 40-latka z gminy Lubawa, odpowie za bezpodstawne wezwanie służb. Zadzwoniła na policję, twierdząc, że agresywny partner wrócił do domu i chce ją pobić. Na miejscu okazało się, że to kobieta była pod wpływem alkoholu i zaczęła być agresywna. Została zamknięta w celi. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty. Decyzją prokuratora będzie musiała teraz stawiać się regularnie na posterunku na badanie stanu trzeźwości. 10 i 11 października na terenach leśnych gminy i miasta Służ będzie przeprowadzane szkolenie żołnierzy lekkiej piechoty z Morąga. W tym czasie mieszkańcy powinni stosować się do poleceń zabezpieczających teren.
10: Lubię tę porę dnia w poniedziałek, bo to już fajland tak na wyciągnięcie ręki, dlatego że popołudnie i już nasza głowa pracuje trochę inaczej, prawda? A ja mam dla was hity na czasie, najlepsze w Radiu SK. Bledka rozpoczyna numerem Komu miałabym powiedzieć, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Poniedziałkowy dzień dobry.

0: Ależ to jest zmysłowy kawałek, a przy okazji, a szczególnie jego końcówka właśnie, jest taka dość hipnotyzująca, ale mam nadzieję, że nikomu się oko nie przymknęło, bo przecież nie może. Mamy poniedziałek 17 po 12, nowy tydzień wystartował, a my walczymy! Walczymy oczywiście w cudzysłowie, bo mam nadzieję, że jest wam całkiem przyjemnie i może nawet, jeżeli wczoraj wieczorem trochę obawialiście się tego dnia, to dzisiaj możecie już o tej porze stwierdzić, że jednak jest okej. Okay. Nie trzeba było się bać, jednak do przodu, jednak do kolejnego weekendu i tak powoli, w sumie na końcu tego oczekiwania będzie kolejny urlop. No i tego się trzymamy. A dzisiaj mamy dzień tajniaka w ogóle w kalendarzu. Święto, jak twórcy tego święta mówią od początku do końca, iście rozrywkowe i nie ma tutaj na myśli żadnej konkurencji, jeżeli chodzi o tajne służby. Więc my w takich tajniaków się zabawmy. Ktoś się w tajniaka kiedyś nie bawił, nie? Ktoś się gdzieś nie maskował, nie czaił, nie skradał, nie udawał kogoś innego. Jeżeli macie to na koncie, to dajcie znać, jak wam to wychodzi, kiedy i dlaczego i w jaki sposób zrobiliście z siebie takiego tajniaka, żeby może czegoś się dowiedzieć albo jakiś cel osiągnąć. No dajcie znać. 664-402-302, tu można SMS-em i z głosówkami można, a nawet trzeba na naszym eskowym messengerze.
1: Promocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.

0: kartka i ława.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Mam taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie zrobiło się teraz fajnie w waszych pracach, domach. Gdzie tam jeszcze jesteście? Na uczelniach, w szkołach? Czy na uczelniach i w szkołach też się słucha Eski? Może jakoś można, nie wiem, może ma się fajnego nauczyciela od WF-u i na przykład pozwala włączyć Radio Eska, żeby się lepiej te wszystkie wygibasy robiło. No to by było dopiero... Tego wam życzę. Takich nauczycieli właśnie wychowania fizycznego i w ogóle fajnych nauczycieli wam życzę i wykładowców, jeżeli wy, którzy pobieracie jeszcze nauki, mnie słuchacie. Słuchajcie, ale dzisiaj mamy Dzień Tajniaka i ja was zapytałem o to, czy wam się kiedyś udało gdzieś coś albo kogoś udawać i trochę ściemniać, żeby osiągnąć jakiś skutek i okazuje się, że tak, że wy wiecie, z czym to się je. Mariusz napisał pod 664-402-302. Raz udawałem, że jestem z obsługi hotelu, żeby dostać się do dziewczyny, która była na imprezie filmowej na zamkniętym piętrze. No i wymyśliłem jakąś historię o dostarczeniu ładowarki. No i najgorsze, że uwierzyli mi, ale ona od razu wiedziała, że coś kombinuje. Ostatecznie numer telefonu dostałem. No i właśnie efekt jest najważniejszy. Grąże, że się udało. Jeżeli wy też chcecie jakąś swoją tajniacką metodą, tajniackim podstępem, którego kiedyś użyliście, pochwalić, to zapraszam, można SMS-em 664-402-302, można głosówką na Messengerze. A ja się pochwalę, że za chwileczkę zagram numer Kolońska i Szlugi i już wiecie, że to Sanach.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w eskowej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leci z eską w nieznane!
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram. I ława Wyszyńskiego 6.
7: Autopromocja.
8: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
17: Dobrze, Barcelona.
16: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Canal Plus.
19: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
23: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
24: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
25: I po reklamie.
26: Hey, I got a stranger in my mind.

0: Gdyby chociaż w dniu tajniaka wszystko było takie proste, to na pewno dzisiaj chciałbym być kimś z was. Wszedłbym wtedy na sk.pl i zagłosował na ten numer w Rap 20, bo tutaj jakaś, no to właśnie, co się wyprawia? Tendencja spadkowa. MJ Deli, Deli Supreme ostatnio na 8 i niestety spada. Jak ostatecznie będzie dzisiaj po 23? Cała moc w waszych głosach, możecie to odwrócić, tym bardziej, jeżeli ten numer wam się podoba. Rap 20 i Mati Fuczyło dzisiaj po godzinie 23, a MJ Deli, Deli Supreme teraz brzmiąc na antenie Eski, mam nadzieję, skutecznie was przekonał do tego, że głos się należy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parku w Iławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu kuchni.

0: W Kujawsko-Pomorskiem zatrzymany. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
1: W plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
0: Wcześniej chłopak miał uśmiercić zwierzęta, relacjonuje Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Trwa przesłuchanie nastolatka w obecności rodzica. Polska zmieni zasady dla pilotów broniących naszego nieba. Wojsko będzie mogło zestrzelić drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Do tej pory piloci musieli zbliżyć się do obiektu wlatującego do kraju. Teraz wystarczy odczyt z radaru.
2: Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju. Musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
0: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do Polski ze wschodu. Emocji z pewnością nie zabraknie. Wieczorem biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją, to w Lidze Narodów. Polacy będą chcieli pokazać się od jak najlepszej strony, po tym jak w marcu ze Szwecją przegrali i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata, a początek meczu o 20:45.
3: Eska Iława News.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska. 10 kilometrów przez centrum Iławy przebiegnie w niedzielę prawie 300 osób. Tyle zapisało się na dychę w centrum. Przed startem nad Małym Jeziorakiem zostanie odsłonięta gwiazda z nazwiskiem osoby szczególnie zasłużonej dla iławskiego sportu. Stypendium burmistrza i Rady Miejskiej w Iławie w środę otrzyma 53 uczniów, w tym za dobre wyniki w nauce i sporcie 15, za dobre wyniki i osiągnięcia artystyczne 4, stypendium specjalne 4 uczniów. Go klaseczno szykuje prezentację prac powarsztatowych na desce malowane. Zaśpiewają też zespoły Gosposie i Dzieci Ziemi Iławskiej jutro o 17.
5: Mam nadzieję, że zbieramy bardzo dobre minuty na nasze konto, które spędzamy teraz po prostu ze znajomymi w pracy, mniej lub bardziej pracując. To jest poniedziałek, rozpoczął się kolejny tydzień. Dawid Podsiadło na błysk. Tak rozpoczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po pierwszej to hity na czasie w Radiu SK, Temper City, Reverse Psychology. Tak sobie myślę, że udawanie tajniaka i takie delikatne ściemnianie to nam chyba najczęściej najlepiej w robocie wychodzi, jak udajemy przed szefem, jak to bardzo jesteśmy zapracowani. Kto tak ma rękę do góry? No właśnie, ja was pytałem o to, w jakiej sytuacji wam się zdarzyło gdzieś tam naściemniać, ewentualnie udawać kogoś, kim nie jesteście, tylko po to, żeby osiągnąć jakiś cel. I proszę bardzo, do jakich grzeszków nam tutaj przyznała się Dominika.
1: Cześć, słuchajcie, mam mega historię bezpośrednio związaną z Eską. Zawsze teraz na każdej imprezie z ekipą ją wspominamy. Byliśmy ekipowo na jakiejś imprezie elektronicznej. Poszłyśmy z koleżanką do budek z jedzonkiem, z piciem, żeby wziąć zapasy dla całej ekipy. No i była taka straszna kolejka. Z 40 minut stałyśmy w kolejce. Kolejka się w ogóle nie ruszała, więc zaczęłyśmy szukać jakiegoś innego dojścia, jak tam się dostać bliżej i szybciej. I zaszłyśmy od tyłu budek. I co zrobiłyśmy? Powiedziałyśmy: ej, słuchajcie, halo, my tutaj jesteśmy z Eski i na szybko potrzebujemy coś dla naszych kolegów z busa do picia, do jedzenia, także ładujcie szybko. A że byłyśmy fajnie ubrane, pomalowane, cekiny, warkoczyki, no to obsługa nam po prostu uwierzyła, zapytała tylko, gdzie mamy plakietki. My, że a, gdzieś tam zostały w busie, ale szybko, bo chłopakom chce się pić, także dostałyśmy wszystko, pełen prowiant, nie muszę mówić, że za darmożkę, także faktury nie wystawiajcie i pozdrawiam Eskę.
0: A, jakiś tam był kiepski system weryfikacji, bo my tutaj w Esce przecież na co dzień z warkoczykami w cekinach nie chodzimy. Swoją drogą ciekaw jestem, czego tak bardzo chciało się pić chłopakom z busa, bo gdybyśmy to jeszcze poddali analizom, to od razu by pewnie wyszło, że to ściema, ale brawa za pomysł, jak się udało, to już nie roztrząsajmy. Dominiko, dla ciebie zestaw gadżetów eskowych w prezencie i do zobaczenia na jakiejś kolejnej fajnej eskowej imprezie.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: I po reklamie.

0: Oryginał tego numeru wyszedł m.in. na kasecie, którą można było nabyć w czasach, kiedy, no właśnie, Informer, wykonawcy, który nazywał się Snow, miał swoją premierę za 12 tysięcy złotych. Takie to były rzeczy, takie to były czasy. U nas Daddy Yankee i Snow, czyli odświeżone Informer, czyli Con Calma, krótko mówiąc, w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz skupimy się na takiej nowiutkiej niespodziance, jaką zaskoczyła nas i jaką dała nam Taylor Swift, bo nagle cztery nowe kawałki, nagle reedycja odświeżona, też ostatnia płyta tej artystki wpadła w nasze ręce. No właśnie, jeżeli chodzi o te cztery nowe kawałki, to tutaj zdecydowanie prymy, wiecie, ten, który już bardzo polubiliśmy, który jest taką pachnącą nowością, Patient Zero i Taylor Swift już teraz w Radiu SK.

0: gdybym dołączył do składu Sugar Babes, zdecydowanie byłbym czarną owcą. Jestem w stanie cały ten numer przenucić, wchodząc tylko na About Now. Sugar Babes, About Now. Jeżeli ktoś myślał, że to już historia, ten skład, ten zespół i takie właśnie hity, to był w dużym błędzie, dlatego że dziewczyny wracają i zapowiedziały nowy album zatytułowany po prostu Sugar Babes i będzie to pierwsza płyta nagrana przez oryginalny skład od czasów debiutanckiego krążka zatytułowanego One Touch. To był rok 2000. Premierę tego nowego albumu Sugar Babes. Sugar Babes zapowiedziano na rok 2027, dokładnie na 12 lutego. No to co? Czekamy, prawda? Szkoda, że nie wcześniej, bo byłby świetny prezent pod choinkę.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
16: I po reklamie.

0: To jest Liwka i Poza Tobą Nic. Taka nowość na naszej playliście w Radiu SK. Wśród hitów na czasie 4,5 minuty będzie godzina 14, ale najważniejsze, że 28 września w kalendarzu. Jak macie wypłatę na koniec miesiąca, no to albo dziś, albo jutro, a najpóźniej pojutrze. I ciekaw jestem, na jak długo. Wiadomo. Znamy życie, prawda? A punktualnie o 14 u nas w Radiu SK będą najświeższe newsy, więc sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bring the beat back.

0: Serok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Krzyżanek.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
2: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do jego domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
3: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się wcześniej, nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
2: Policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku. Sytuacja według ostatnich informacji jest już opanowana, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Wczoraj pierwsza, za niespełna 2 tygodnie druga tura. Kandydaci na prezydenta Krakowa walkę o głosy zaczęli już o poranku. Monika Piątkowska i Łukasz Gibała rozdawali obważanki.
4: Dzień dobry dla pana Obwarneczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie.
5: To jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
6: Obważanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30% to jest więcej niż dawały mi jakiekolwiek sondaże.
2: A wczoraj frekwencja wyniosła 43,5%.
7: SK Iława News.
8: Edyta Kocyła-Pawłowska. Grupa Dwa Koła Iława zaprasza na rowerowe zakończenie sezonu w środę od 17:00. Start przy Galerii Jeziorak, potem jazda na grodzisko w Karasiu, gdzie będzie można upiec kiełbaski na ognisku. Czek turystyczny ma ruszyć jutro o 10:00. Jedna osoba może dostać dofinansowanie 300 zł do wypoczynku na Warmii i Mazurach. O czek będą mogli się starać wszyscy dorośli. Osobną pulę wydzielono dla seniorów, osobną dla posiadaczy karty dużej rodziny. W Łążynie na terenie gminy Lubawa doszło w weekend do wypadku. Mężczyzna prowadzący traktor zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Przyczyny bada policja.
9: Prawie 3 minuty po godzinie 14:00 czekają kolejne hity na czasie. I to takie na przykład jak ten od rewelacyjnego duetu Mark Ronson i Miley Cyrus, czyli Nothing Breaks Like a Heart. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Mam nadzieję, że ktoś władz pracy przyniósł dzisiaj chociaż odrobinę jakiegoś, nie wiem, ciasta po weekendzie, co wam ten dzień w robocie osłodziło. Hity na czasie też tak działają, tak? No to ja się bardzo cieszę. Tough Law, Chuck and Buddy już za nami. Zaraz będzie Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz. To jest Radio SK 19 po drugiej. Niby sobie taki zwykły poniedziałek mamy, ale to jest ważny dzień dla fanów kosmosu, bo SpaceX dzisiaj właśnie, a właściwie to już za niecałe pół godziny, chce wysłać rakietę Starship w kolejny lot. I tym razem plan jest ambitny. Rakieta ma polecieć wokół Ziemi. Start zaplanowano dokładnie, no właśnie, na 14:46 czasu polskiego. 14:46, proszę sobie zapisać. Na pokładzie będzie też 26 nowych satelitów Starlink. Cała podróż potrwa około 10 godzin. Na koniec Starship będzie wodować na Pacyfiku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będzie taki kolejny kroczek w stronę podróży ludzi na Księżyc. Kiedyś może nawet na Marsa, ale założę się, że wcale tych podróży nam nie trzeba, żeby może, biorąc pod uwagę, co się u was w pracy dzisiaj dzieje, powiedzieć, no to jest jakiś kosmos, to jest jakiś kosmos. Powiedzieliście tak? No, to kosmos już mamy. Absolutnie na Ziemi i to u nas w pracy właśnie. Ale tak na serio, wracając do tego lotu Starshipa, to o 14:46 przewidziany jest start, a transmisja w internecie na żywo oczywiście z tego będzie, nawet już się rozpoczęła.
1: Promocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leci z SK w nieznane!
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram. I ława Wyszyńskiego 6.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
9: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
14: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
13: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
14: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
13: A skrócenie szkoleń BHP?
14: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
13: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
14: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
15: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
16: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
17: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
18: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
19: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Linkin Park in the End. Do startu rakiety Starship pozostało 9 minut i 20 sekund, a odlot ściśle tajny, ta zabawa na naszej antenie już od najbliższego poniedziałku będziemy kompletować ekipę. Wiadomo, z kim polecicie. Z naszą poranną ekipą, Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo kiedy, wiadomo o której, ale nie wiadomo dokąd. A, na tym polega odlot ściśle tajny. Ale słuchajcie, jakim z tym Starshipem zacznie wychodzić, to może kwestia czasu i my was zaczniemy w ramach takiego odlotu ściśle tajnego zabierać, właśnie, sami wiecie gdzie.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.

0: Ach, moi drodzy, jeżeli możecie się gdzieś rozpędzić, chciałem powiedzieć, może nawet na hulajnodze, ale raczej przykładu z tego gościa, co to teraz filmiki w internecie z nim krążą, że śmigał gdzieś tam 100 km na godzinę na hulajnodze, to nie bierzcie. Nie, to jest słabe, tak nie robimy, tak nie jeździmy, to w ogóle nie. To właśnie jest przykład na to, jak nie należy robić i wy tak nie róbcie absolutnie. Ale Armin van Buuren i Sasha i Everlasting to sprzyja rzeczywiście temu, że jak już się wyrwiecie z jakichś korków miejskich, to może, no właśnie, podglądałem w internecie start rakiety Spaceship, no i poszło wszystko na razie zgodnie z planem. Za około 10 godzin będzie lądowanie, a właściwie wodowanie. Też będzie można to wszystko na żywo w internetach śledzić. No to Spaceship sobie leci, a oni, czyli SK w Radiu SK, Sonita i Korościel, już za chwileczkę gwarantuję, że to też będzie odlot i to, że to też będzie kosmos.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
9: Pięknie i słonecznie do końca dnia. W tej chwili jakieś 18 stopni Celsjusza na termometrach. No, zależy gdzie, bo w cieniu jest znacznie chłodniej. To nie lato, pamiętajcie. W Iławie i okolicach także przed nami pogodna noc i jutro znowu słonecznie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
11: Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy.
10: Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
12: Trwa zabezpieczenie tego materiału na

0: Ogłoszono, że 5 października rozpocznie się procedura przetargowa na jego wykonanie. Pierwsze efekty mogą być widoczne w lipcu przyszłego roku. Całość ma mieć około 0,5 km w rejonie tzw. Białego Kościoła. Jezioro Jeziorak z nominacją w konkursie National Geographic Traveler na Cuda Polski 2026. Każdy może zagłosować raz dziennie do 13 października. Dzień później poznamy 16 zwycięskich miejsc z całego kraju. W środę premiera filmu Lalka na ekranie Kina Pasja w Iławie. Godzina 16, bilety jeszcze dostępne.
1: Santa
2: i Korościel,
1: czyli SK w Radiu SK.
3: Dwie minuty po 15, Sońca i Korościel, czyli warto czasem przypomnieć nasze imię może też. Nazywam się Marcin i Michał.
4: Marcin i Michał Sońca oraz Korościel.
3: Chociaż Marcin to już mówi do mnie mama tylko tak naprawdę.
4: A żona jak do ciebie mówi, ej gruby, co u ciebie?
3: Witamy serdecznie.
5: Do mnie mówi, czy do ciebie, Ogierze? Do ciebie mówi.
4: Do ciebie, do mnie mówi Ogierze, a do ciebie tak jak już ten. No nic. Gramy, proszę państwa, piosenki, a czasami mówimy różne rzeczy. Na tym polega audycja SK w Radiu SK. Teraz akurat piosenki.

0: 11 minut po 15, słuchacie Radia SK, to są hity na czasie, a konkretnie ten nazywa się Sharks, formacja Imagine Dragons. Wiesz, dlaczego język angielski jest lepszy od polskiego?
1: Nie wiem.
0: W którym wypadku? Na przykład w wypadku tej piosenki, ona jest dowodem na to. Aha. Bo jak zapowiadam Imagine Dragons, Sharks, to brzmi dobrze. Jakbym po polsku zapowiedział, wyobraź sobie smoki, rekiny.
1: Aha.
0: Bez sensu.
1: Trochę bez sensu. Proszę Państwa, trochę prywaty. Dzisiaj pokazałem Cinkowi pachwinę, ponieważ pojawiła się tam czarna plamka i uznaliśmy zgodnie, no kleszcz.
0: Klesz,
1: natomiast
0: tak.
1: Jesteśmy niezgodni co do języka polskiego w zakresie kleszczów albo kleszczy.
0: Mhm.
1: Nie wiemy, czy mówi się kleszczów, czy kleszczy.
0: Już to sprawdzam, mój drogi.
1: Tak, tak, tak.
0: I okazuje się, że obie formy są poprawne, tak jak na przykład psów, piesów.

0: Doktor Dre w Radiu SK. Mam głupią zagadkę, ale nie mogę się powstrzymać. No nie mogę się powstrzymać.
1: No.
0: Wiesz, jak nazywa się lekarz, który krzyczy na pacjentów?
1: Doktor Dre.
0: Doktor Dre ryja.
1: No, no tak, no dobra.
0: Śmieszne, nie?
1: Tak, tak. Ja akurat bardzo lubię doktora Dre. Mogę powiedzieć nawet, że to jest lekarz mojego pierwszego kontaktu.
0: Lekarzem twojego pierwszego kontaktu jest doktor Edgar.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parków i Ławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: I po reklamie.

0: Somber. My body isn't ready. Czy chciałeś zapowiedzieć piosenkę? Ja ci
1: nie, chciałem tylko powiedzieć, że moje body też isn't ready, okay. Że też w sensie.
0: Okej. Okay. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i mamy taką piosenkę, nową piosenkę Sexy Magic, którą wykonują duet argentyński trapowy Catriel i Paco Ambrosa, a także Pink Patres i Fred Again.
1: No to właśnie mnie denerwuje najbardziej, że wiesz co, kiedyś po prostu jeden artysta potrafił stworzyć piosenkę, mówiło się Maryla Rodowicz, niech żyje bal, a teraz ty zapowiadasz piosenkę, mówisz Catriel, Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, Różowa
0: mówię,
1: Pantera.
0: Ja tylko czytam, po pierwsze nie zapamiętałbym tego, a po drugie wiesz czego to wynika, bo...
1: Ja wiem, chyba kiedyś byli ludzie zdolniejsi, jedna baba siadła, napisała piosenkę, zaśpiewała elegancko.
0: Czterech niezdolnych osób trzeba.
1: Czterech trzeba, żeby stworzyć jedną piosenkę. A nie, albo mają za duże budżety i wiesz, i cztery osoby dadzą
0: radę. Oni wszyscy chcieli tę piosenkę stworzyć, bo ona jest z gry GTA 6, która okaże się w listopadzie
1: jeszcze
0: i
1: jest
0: będzie
1: z gry.
0: Wielkim hitem.
1: Jeszcze jest z gry.
0: Nie dogodzisz.
1: Nie, ale wiesz co może dogodzić? Że ona mi się spodoba, ta piosenka, bo jest takie ryzyko.
0: Miejmy nadzieję.
1: No
0: wszyscy o to się teraz modlimy.

0: Kesza i TikTok w Radiu SK. Czy ty, Michał, lubisz, jak media straszą cenami masła, na przykład, że masło podróżuje?
1: Bardzo lubię.
0: Zamierzam to robić teraz.
1: To jest w ogóle moje hobby, słuchanie, jak media straszą.
0: No więc cena kostki masła wzrosła o 13% we wrześniu w stosunku do sierpnia, czyli w ciągu miesiąca. Rozumiesz?
1: A dlaczego tak drogo jest teraz, Marcin?
0: Nie mam pojęcia. Jest to... skończyły się promocje w sieciach handlowych. Na pewno w hurcie masło drożeje. I to jeszcze nie koniec. Masło będzie dalej drożało, także ja dalej straszę. Podobno w ciągu kilku miesięcy cena kostki masła może wynieść nawet 9,50 zł.
1: Ja ci powiem, że na przestrzeni 10 lat za kostkę masła będzie można kupić Volkswagena Passata 1.9 TDI.
0: Ale poważnie, ja myślę, że już powinniśmy przestać mówić kostka, a zacząć mówić sztabka.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: I po reklamie.

0: Bez końca. Oskar Cyms lubi tak bez końca. A co my lubimy, Cinek?
1: Co my lubimy? SK Newsy już za chwilę w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: is a ghost town. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest Przemysław Krzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
14: To wprawdzie dość długoterminowa prognoza, natomiast synoptycy mówią, że jeszcze nawet 8 października ma być w Iławie i w okolicach słonecznie. 17 do 22 stopni Celsjusza w najbliższych dniach, a wracając do dnia dzisiejszego, dzisiaj słońce zajdzie o 18.27.
12: Sponsorem programu jest Przemysław Krzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na Wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca.

0: Zarządzania dokumentacją medyczną. Resort cyfryzacji zapowiedział nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Zabrakło 20 tysięcy podpisów.
1: Zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
0: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce, a głos zabrał już prezydent Rafał Trzaskowski. Jak zapewnił, wszystkie krytyczne głosy będzie starał się uwzględnić.
2: SK i Ława. News.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska. Jest już policyjny dozór dla 2 mężczyzn, którzy pobili Iławianina. Wynajmowali od niego pokój. Zwrócił im uwagę, że mają zapłacić. Rozmowa zakończyła się rękoczynami. Obydwaj muszą stawiać się na policji, mają zakaz kontaktowania się, zbliżania do pokrzywdzonego, a także zakaz opuszczania kraju. Grozi im do 5 lat więzienia. Na warsztaty i koncert gospel dla seniorów zaprasza chór Iława Gospel Singers. Udział bezpłatny, wystarczy przyjść 7 i 11 października do Calu. Witamina N, czyli kontakt z naturą i jej wpływ na zdrowie dzieci, będą tematem wykładu Fundacji Dzika Iława. W czwartek w bibliotece Iława o 17.
4: Sońca i Koroście.
2: Sońca i Koroście.
4: Czyli ESK w Radiu ESK.
5: 2 minuty po godzinie 16. A skoro tak, to będziemy grali w Państwa Miasta. Jakie dzisiaj będą kategorie, to się dowiecie, ale na jaką literkę odpowiedzi ci na
6: dzisiaj? A co jest po E?
5: Po E jest F.
6: No to F.
5: F. Fy w sensie.
6: Tak, fy.
5: Okej, fy. No dobra, fy wszyscy możecie się zgłosić do zabawy. Zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie swój numer, żebyśmy wiedzieli, gdzie zatelefonować. Za chwilę gramy.

0: Loser i Tame Impala, tralalala. Nieźle zrymowałem, co niecinek?
1: Tragicznie.
0: Wspaniale, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami i pani, i pan. Pani to jest pani Olga. Cześć, Olga.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie, masz bardzo ładny głos. Pracujesz może w radiu?
3: Nie.
0: Nie, ale występujesz teraz w radiu. Twoim rywalem jest Paweł. Cześć, Paweł.
4: Siemaneczko.
0: Paweł z kolei głos ma przebrzydły. Nie, żartuję.
1: To nie było miłe.
0: Nie wiem, ale tak chciałem rozluźnić go trochę.
1: Przepraszam za kolegę.
0: Paweł, wszystko dobrze?
4: Wszystko gra.
0: No to dobra. Cinek, dawaj zasady.
1: Słuchaj, że jest wściekły już.
0: Tak, trochę.
1: Nie nerwuj się, człowieku. Dzisiaj literka F jak co? Jak fistaszki?
0: Dokładnie, fistaszki.
1: Do wygrania jest albo butelka, albo torba. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Zła lub dobra odpowiedź... Zła odpowiedź to jest punkt dla przeciwnika, albo brać to też.
0: Zła lub dobra.
1: Ale cicho już, dobra. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. W tym konkursie zasady nie są najważniejsze, o czym się zaraz przekonacie. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Olga, a potem Paweł. Grajmy. Olga, literka F, twoja kategoria, można to zjeść.
3: Frytki.
1: Dobrze, oczywiście, nawet frytki. Trzeba. Przechodzimy do Pawła. Pawle, twoja kategoria, nie wolno tego zjadać.
4: Foka.
0: Focha, nie, zwłaszcza nieugotowana.
1: Da się, ale nie powinno się, może tak.
0: No to 1-1.
1: Wracamy do Olgi. Olga, coś męskiego na F. Wiem, o czym myślisz, ale nie.
0: Nie. Można było to ładniej rozegrać. Na przykład frędzel.
1: Tak, na przykład. No, ale... Albo fistaszek.
0: Na przykład.
1: Albo flaki wołowe.
0: Dobra, już cicho.
1: No nic.
0: Przechodzimy do Pawła i jak Paweł odpowie, to wygrywa, bo teraz prowadzi 2-1.
1: Pawle, coś kobiecego.
4: Futro.
0: Futro jest jak najbardiej kobiece. Paweł wygrywa. Uhu.
1: Dzisiaj wygrywa osoba płci męskiej. Jak mnie mam, Pawle, możesz wybrać sobie nagrodę. Czy wybierasz torbę Radia SK, czy butelkę Radia SK?
4: Torbę
1: dla ciebie. Butelka w takim razie dla Olgi. Dziękujemy wam bardzo.
3: Dzięki.
0: Trzymajcie się, pa.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: What If, tak nazywa się ta piosenka, to Neptunika w Radiu SK, 21 minut po godzinie 16. Znalazłem w internecie ciekawy artykuł, który dał mi do myślenia.
1: Jak się nazywa artykuł?
0: Cztery zachowania, które niszczą relacje. Jeżeli twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy, to może być początek końca związku.
1: A ja nawet nie mam partnera, ja mam partnerkę.
0: Tego nie wiemy. To nas nie interesuje, Michał.
1: Dobra,
0: sprawdźmy, czy twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy.
1: Dobra.
0: Nieustanna krytyka. Czy twój partner cię nieustannie krytykuje?
1: Tak. Jesteś moim partnerem. Tak.
0: Czy żywi do ciebie pogardę?
1: Żywisz do mnie pogardę?
0: Tak, trochę.
1: Tak, to tak.
0: Postawa obronna. Czy ja robię czasem postawę obronną?
1: A czekaj, sprawdźmy.
0: Nie robię.
1: Aha, dobra. No to czyli tak.
0: Czyli robię. I wycofuję się z rozmowy w trakcie jej trwania.
1: Powiedz coś, Marcin.
0: Sorry, nie mam czasu.
1: Okej. No nic, jestem zrobiony, proszę państwa.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Uwaga! Łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: I po reklamie.

0: Nim zajdzie słońce, to Smolasty i Doda w Radiu SK, ale mam ciekawe wieści ze Stanów Zjednoczonych. Okazało się, z badań, tak wyniknęło amerykańskich, że w Stanach Zjednoczonych dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
1: Ale to jest jak najbardziej logiczne. Cinek, rodziny z dziećmi mają tyle wydatków na pieluchy, na jedzenie i tak dalej, że oni nie mają już pieniędzy na zabawki, a ci, którzy nie mają dzieci, mają pieniądze na zabawki, więc nie ma się czemu dziwić. Zabawki kupują ludzie, którzy mają pieniądze, a więc ludzie bez dzieci.
0: A ja na przykład mam dwie córki, a lubię zabawki dla chłopców, w związku z tym kupuję dwa razy więcej zabawek, bo kupuję dla córek i też dla siebie.
1: I też dla siebie, tak, tak, tak. Ja mam z kolei trzy córki i wiesz co, i żonę, i ja już właściwie mam wszystkiego dosyć i ja nie mam pieniędzy i czy nie mógłbyś mi pożyczyć zabawki?
0: A dla żony kupujesz zabawki?
1: Kupuję.

0: Infinity, to jest Guru Josh Project w Radiu SK. Proszę Państwa, Cinek przegląda kalendarz i co wynika z tego kalendarza, Cinku?
1: Do dzisiaj są aż 3 nietypowe święta. Aha, ja Ci powiem jakie, a Ty mi powiedz, które byś chciał świętować najbardziej. Dobrze. Jest Światowy Dzień Jabłka, jest Międzynarodowy Dzień Tajniaka i jest Światowy Dzień Wścieklizny.
0: To chyba jabłka albo wścieklizny.
1: Ja bym nie świętował wścieklizny i nie żartował. Wiesz, żarty z wścieklizny śmieszne do czasu, tak się powiem.
2: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK-ą w nieznane!
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet. Producent żaluzji, rolet i bram. I ława Wyszyńskiego 6.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
18: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
9: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: To będzie ostatnia reklama. Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parku w Iławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
16: Dzisiaj nieodzowne okulary przeciwsłoneczne i dla kierowców, i dla rowerzystów. Może w sumie nawet pójście pieszo albo przejażdżka rowerem będzie miała więcej sensu niż wsiadanie do auta, bo samochodów na drogach i ławy bardzo dużo. Mamy jakieś oblężenie i trwają popołudniowe korki.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowcy płaczą i płacą za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr, a w tym tygodniu to może już być nawet 9,30. Drożeje też autogaz, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
18: To paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
17: A cena 95 w wielu miejscach osiągnęła już 8,19 za litr. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania. To między Rowami w województwie pomorskim, a Rusinowem w zachodniopomorskim. Morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Podobny problem jest teraz w Ustce czy Jarosławcu.
19: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
17: Mówi Dagmara Szerlot, inspektor ochrony wybrzeża z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy. Kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i oparzenia chemiczne. Statek kosmiczny Starship po raz pierwszy dotarł na orbitę. Udało się to za 14 razem. Misja statku zakończyła się sukcesem mimo awarii jednego z silników.
0: Eska i Ława. News.
16: Edyta Kocyła-Pawłowska. Kładka piesza między jeziorakami ma szansę na ponowne otwarcie. Specjaliści wykonują jej inwentaryzację. Przypomnijmy, kładka została zamknięta w 2015 roku. Więcej na iława.sk.pl. Zbliża się powiatowa akcja sadzenia drzew miododajnych.

0: A ja wycóreczko, Roman Giertych z kasztanów.
1: Ja wycóreczko, nie musiałaś mi mówić, przecież widzę od razu, że to Roman Giertych z kasztanów zrobiony. Co wy robicie z kasztanów? Sinek, co byś zrobił z kasztanów najchętniej?
0: No teraz to Romana Giertycha chyba wszyscy zrobią.
1: Nagrywajcie głosówki na jaskowym Messengerze. Co można super zrobić z kasztanów? Czekamy, kochani, może nawet nagrody będą.

0: Dare Teo, Pitbull w Radiu SK. To jest audycja SK. Sońta i Korościel. Moja córeczka najmłodsza zrobiła w związku z tym, że jesień nastała, Romana Giertycha z kasztanów. Pogratulowałem jej. Dzieci mają różne hobby i słuchacze Radia SK na naszym Messengerze też piszą, co można zrobić z kasztanów. Tak. Cinek przejrzał te zgłoszenia.
1: I też piszą, że chcą zrobić Romana Giertycha. Pojawił się też Ryszard Kalisz, jeżeli jesteśmy już przy mecenasach.
0: To wystarczy jeden potężny kasztan. I już jest.
1: Sam jesteś jeden potężny kasztan. Ale słuchacze mają też fajne pomysły. Na przykład Kasia napisała, że ona zrobiła sobie naszyjnik, taki korale.
0: Z kasztanów?
1: Tak.
0: Ciężki
1: Maciek zrobił sobie i swojemu synowi warcaby z kasztanów i deski do krojenia. Aha. A na przykład Julek napisał, że zrobił nalewkę z kasztanów, ale jest niedobra.

0: Take me back.
1: Take me back.
2: Ja wiem to powiedzieć.
3: No dobrze, to przepraszam.
0: Take me back.
1: Słuchajcie, pora jest obiadowa, w związku z tym Cinek będzie mówił o jedzeniu. Słuchamy, Cinku.
3: Nie będę mówił o jedzeniu, będę mówił o sałatkach. Sałatki to nie jest prawdziwe jedzenie.
1: No tak.
3: Ale turyści wybrali 100 najgorzej ocenianych na świecie sałatek. Mhm. Jest to 7 z Polski.
1: 7 z Polski, a najwyżej która jest z Polski?
3: Szałot.
1: Ale na którym miejscu jest?
3: Na 13. Szałot to jest śląska wersja sałatki jarzynowej, ale jest też sałatka z kukurydzy, taka z majonezem, szynką i serem. Aha. Jest sałatka z boczkiem, z warzywami i sosem majonezowym. Tłusta generalnie. Sałatka z buraków jest. Aha. Buraki na zimno z cebulą, czasem z dodatkiem jabłka. To nie jadam takiej. Wiosenna. Aha. Mieszanka sezonowych warzyw, najczęściej z rzodkiewką, ogórkiem, szczypiorkiem, śmietaną lub jogurtem.
1: Ćwikła. No i co im nie pasuje w tej sałatce wiosennej? Przede jest super.
3: No i ćwikła też im się nie podoba. Ćwikła z chrzanem, czyli to są buraki z chrzanem, tak? Aha. I jeszcze sałatka warzywna.
1: Kiedyś miałem dziewczynę, która miała pseudonim Ćwikła.
3: Tak?
1: Tak.
3: Dlaczego?
1: To
3: była czerwona?
1: Po tym, jak zobaczyła mnie bez ubrań.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
8: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się. Liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble i ława ulica Ostrucka 54.
9: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: I po reklamie.

0: Moleskine i Tomorello Gossip w Radiu SK. Za 29 minut godzina 18. Telewizja Polska chwali się wynikami oglądalności meczu piątkowego z Bośnią i Hercegowiną piłkarzy. Na wszystkich kanałach Telewizji Polskiej i platformach jednocześnie oglądało ten mecz 3 800 000 Polaków.
1: No.
0: Czy patrzyło na to?
1: Ciekawe, ilu zasnęło w tym czasie z tych 3 milionów. Nie no, to jest porządny wynik. Jak ta reprezentacja nie gra, to ona zawsze przyciąga telewidzów przed teleodbiorniki, ale wiesz co, ja się bardzo cieszę, że wyższą oglądalność miał mecz naszych siatkarzy. Co prawda to był finał Mistrzostw Europy, czyli ranga wyższa, ale finał Mistrzostw Europy siatkarzy Polska-Francja obejrzało ponad 4 miliony telewidzów.
0: I tam było na co popatrzeć.
1: Zdecydowanie.
0: A rzeczywiście, w piątkowy mecz no łatwo było zasnąć i tak naprawdę można było być tylko obudzonym przez bramkę. A nie, czekaj, nie było żadnych.

0: Bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy ona robi tak.
1: No, on trochę inaczej robi jednak.
0: No, czekaj, posłuchajmy. Nie, właśnie tak.
1: Tak więcej.
0: Ty masz małe dziecko, to może gdybyś to puszczał do usypiania, nie działałoby takie? Zamiast tego, co robisz, tego śpiewania jej We Are The Champions, grupy Queen?
1: Gram to na perkusji głównie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Wielkie wydarzenie sportowe. Bieg Iławska Dycha w centrum Bricomarché. Już 4 października zmierzą się biegacze amatorzy i zawodowcy na atestowanej trasie. Start godzina 10 przy ulicy Niepodległości. Meta bulwar Jana Pawła II przy amfiteatrze. Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Zapisy elektroniczne na stronie sts-timing.pl. Pamiętaj, 4 października bądź z nami. Mieszkańców za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Cichosza i Sanach w Radio SK. Za chwilę będą SK Newsy, co nie?
1: Tak, my już lecimy, wracamy jutro, ale zostawiamy was w dobrych rękach Michała Hanczaka. Polecamy. Radio
2: SK. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Era Parku w Iławie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poczserwis Przemkar.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
16: Była w jej okolicy przelotne opady deszczu do końca dnia, właściwie bardziej nad ranem. W nocy około 11 stopni Celsjusza. Jutro troszkę będzie się przecierać, a troszkę będzie popadywać. Czyli taka typowa jesienna pogoda w kratkę. Jutro maksymalnie 15 stopni Celsjusza.
14: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poczserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Syreny alarmowe i alerty RCB w Lubelskiem. Rosyjski dron uderzył blisko naszej granicy. To podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, ale poderwano dyżurną parę myśliwców. Alarm został już odwołany. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał Aleją Prymasa Tysiąclecia, a następnie miał wjechać na S8. Młody mężczyzna może zostać ukarany mandatami, nawet do kilku tysięcy złotych.
13: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
18: SK Sport News.
17: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Rywalem dzisiejszego spotkania naszej reprezentacji w piłkę nożną jest Szwecja. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni chcą pokazać się z lepszej strony. Pierwszy gwizdek o 20:45. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7-6-3-6-3 i zagrał tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Fokiną.
13: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
18: SK i Ława. News.
19: Edyta Kocyła-Pawłowska. Na obiektach lubawskiego OSIR-u rozegrano młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze. Gmina Iława dwa razy stawała na podium. W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna MDP Ławice. W kategorii dziewcząt najlepsza okazała się drużyna młodzieżowa ze

innymi aktywnościami, które jeszcze zaplanowaliście. Przypominam, leżenie też w pewnym sensie jest aktywnością. Michał Hanczak, witajcie. On leży blisko naszemu sercu bardzo często. Dawid Podsiadło i Sezon na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania.

Jak się macie po weekendzie, a przede wszystkim po tym poniedziałku? Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else na antenie Radia SK w imprezce. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie już trochę luzu i możemy spędzić miły wieczór wspólnie. A żebym dowiedział się nieco więcej o tym, co się u was wydarzyło dzisiaj albo w ten weekend, to od razu zerknę do waszych smartfonów, o ile mi na to pozwolicie, i zadam wam proste pytanie. Co przedstawia najnowsze zdjęcie w galerii waszego smartfona? Może to być też filmik, może to być jakiś screenshot, no ale pamiętajcie o tym, że to radio, więc trzeba po prostu opowiadać, więc nawet nie zachęcam do tego, żeby wysyłać mi zdjęcia na Messengerze Eski, te ostatnie, najnowsze z galerii, ale bardziej opisać to, co tam na tym zdjęciu jest, a ja przy okazji dowiem się, co was interesuje, albo co się wydarzyło u was w ten poniedziałek. No chyba, że zdjęcia z weekendu. A że ktoś musi zacząć, to na zachętę ja powiem, że moim najnowszym zdjęciem w telefonie jest... No a nie, myślałem, że będę mógł powiedzieć, że zdjęcie z maratonu warszawskiego, ale nie, to jest zdjęcie pizzy, którą wczoraj zjadłem. Dobrze, no równowaga musi być, prawda, w życiu. Tak zwany work life i w ogóle life balance. MJ Deli, Deli Supreme, już teraz gram wam w imprezę. To numer jeden rap 20 sprzed tygodnia. Ciekawe, czy dzisiaj po 23 będzie podobnie? Można głosować na sk.pl.

0: Wygląda na to, że dzisiaj wieczorem w Imprezie gram wam wasze ulubione hity na czasie. Dzień prawie jak co dzień, no ale faktycznie Tylko kochaj mnie z Ali na miejscu drugim gorącej dwudziestki ostatnio, a za kilka chwil zagram numer jeden, czyli Happiness is so sad od Swedish House Mafii, Licky Lee. Ale wcześniej zaglądam do waszych smartfonów w Imprezie, Hanczak z tej strony, a wy opowiadacie, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Czasami opisujecie filmiki, najpierw zdjęcie. I Julia.
1: Myślę, że nie muszę mówić, jak trudny miałam początek poniedziałku, gdzie mam zdjęcie z trzeciej w nocy, kiedy mój pies postanowił wyciągnąć z siebie całą zawartość swojego żołądka na podłogę.
0: Jak ty to ładnie poetycko opisałaś, żeby nie użyć takiego mało ładnego słowa na antenie. Szacunek, Julia. Mam nadzieję, że z pieskiem wszystko w porządku. Natomiast najbardziej w tej całej historii zastanawia mnie, dlaczego ty mu wszystkiemu, co było na podłodze, zrobiłaś zdjęcie. Radio
2: SK. Reklama. 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Zasłynęli u nas hitem Self-Aware, a teraz czas na kolejną propozycję Reverse Psychology. To Tepper City na antenie Radia SK w Imprestę. A że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście gramy i pewnie jeszcze nie raz ten kawałek u nas usłyszycie. Za kilka chwil Ariana Grande i Eddie Break Free, ale wcześniej jeszcze Marek, nasz słuchacz z głosówką na temat tego, co przedstawia najnowsze zdjęcie w jego smartfonie. Nawet dostałem kilka tych najnowszych zdjęć. U Marka królują zegarki.
1: Jestem na etapie wyboru zegarka na 18 dla swojego syna i nie mogę się za bardzo zdecydować. Może inni słuchacze mi pomogą. Pozdrawiam.
0: Jak macie jakieś wskazówki, to śmiało oczywiście. Natomiast ja uważam, że zegarek na 18 powinien pokazywać dobrze czas. Czas się wyprowadzić.
2: Promocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
13: I po reklamie.

All of my love. I będę Easy Bizu na antenie Radia SK w imprezce przed godziną 19. Czy ktoś potrzebuje nowych skarpetek? No w sumie to skarpetek nigdy za dużo, prawda? Zwłaszcza jesienią. A jeszcze dodatkowo to są eskowe skarpetki. I można je zgarnąć razem z innymi gadżetami po godzinie 19 u mnie. Zrobimy sobie taką małą rozgrzewkę przed meczem Polska-Szwecja. Nie wiem, czy chcecie być Polską czy Szwecją. No w każdym razie potrzebuje dziewczyny i chłopaka. Będzie tylko jedno pytanie w tej rozgrywce. Na nagrody już wiecie, jakie do zdobycia. Czekam na zgłoszenia. Na Messengerze Eski można albo pod 664-402-302 zostawcie namiar na siebie, albo po prostu wyślijcie SMS.

0: Reklama.
1: Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.
8: I ława na czasie.
9: Dawid Jakubowski. Wysyłamy was na otwarte mistrzostwa Ziemi Lubawskiej w darta. Odbędą się w najbliższy weekend. Od piątku do niedzieli będą grać. Pierwszego dnia w piątek startują o 17.45 zapisami. Możecie się też wcześniej zapisywać. Gry będą prowadzone w podziale na turniej Open plus kobiety, jeśli się jakieś zgłoszą, a pierwszego dnia dodatkowo mistrzostwa juniorów U18. Oglądać zawody w hali w Byszwałdzie może każdy, a brać udział tylko osoby po rejestracji i dokonaniu wpisowego. Jeśli chcecie startować za darmo, to piszcie do nas na ilawa@sk.pl. Mamy kilka voucherów. A 27 października odbędzie się już 11 festiwal Gwary Lubawskiej. Zgłoszenia w bibliotece w Nowym Mieście do 20.
10: Muzyką się żyje.
11: Madonna po raz kolejny przypomniała światu, że to ona jest królową popu. To ona królowała podczas wczorajszej gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions to i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. BTS, Ariana Grande, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki, a Sienę znacie choćby z anteny Radia SK z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Podczas gali odbyła się też premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero, a który to zresztą hit zagram wam jeszcze przed 20. wesce. Najbliższy piątek to jest dzień, na który no czekamy wszyscy, bo wtedy zaczyna się weekend, ale najbardziej to czekają kwiatki Tonators, czyli fanki i fani Dawida Kwiatkowskiego. W piątek ukaże się jego nowy album pod tytułem Południe. Dawid tego dnia spotka się też ze swoimi fanami i będzie podpisywał krążki. Powiem tylko tyle, że jeżeli nie jesteście w gronie tych fanów albo nie lubicie tłumów, to w piątek od 14 omijajcie Złote Tarasy w Warszawie.
12: Imprezka.
1: Imprezka.
12: Imprezka.
1: Eska.
12: Eska.
11: Na tym nowym albumie znajdzie się duet, który ostatnio podbija nie tylko antenę Radia SK, to później ci opowiem, czyli wspólny hit z Margaret. I od tej ładnej ballady rozpoczniemy tę godzinę poniedziałkowej imprezki. 2 po 19 tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Piotrek napisał, że u nas leci właśnie głucha noc, a on właśnie robi zdjęcia pełni księżyca. No proszę, jak się ładnie złożyło, ale ja mam nadzieję, że to nie będzie głucha noc, tylko noc pełna radości po wygranym meczu Szwecja-Polska 20:45, a u nas już teraz taka rozgrzewka przedmeczowa, czyli rozgrywka między Anią a Marcinem. Nie będę przydzielał wam ról, kto będzie Polską, kto Szwecją, bo ta zabawa nie polega na strzelaniu goli, tylko na odbijaniu w sumie piłeczki. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchajcie, zadam wam jedno wspólne pytanie, na które odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto dłużej się w tej grze utrzyma. Nic się nie może oczywiście powtórzyć, a pytanie będzie około piłkarskie. Ania rozpoczyna grę, a pytanie brzmi: jakie przedmioty można znaleźć w piłkarskiej szatni? Ania!
2: Korki, strój sportowy.
0: Jedną, wrzemrę, po jednym, wypstrykasz się za szybko. Marcin?
1: Ochraniacze, getry.
0: Ania?
2: Korki.
0: Były korki, no to coś innego teraz. Bo już powiedziałaś korki. No, to co jeszcze? Co jeszcze można znaleźć w szatni piłkarskiej, Ania? Trzy.
2: Ręcznik.
0: Dobrze, Marcin.
1: Woda mineralna, woda do picia, energetyki.
0: Ania?
2: Napój izotoniczny.
0: No to już picie mamy niestety zaliczone przez Marcina. No po prostu Marcin pewnie był w piłkarskiej szatni, a Ania jeszcze nie. Może to wszystko przed tobą. Dobra, no to wychodzi na to, że Marcin 1-0 wygrał ten mecz. Gratuluję ci, Marcin, bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: I dla ciebie mam oczywiście skarpetki eskowe wśród gadżetów, które mam. Zresztą bidon na picie też się znajdzie. Gratuluję.
1: Super.

0: Talking about it, to jest To Flow na antenie Radia SK w imprezce. 19.32 w tej chwili na zegarkach. Warto być z imprezką, bo jeszcze przed 20 Liwka. Poza tobą nic, ale też nowość od Taylor Swift. Jej nowy hit Patient Zero na pewno wam zagram. My nie szukamy pacjentów, my szukamy naszych słuchaczy, którzy razem z nami, no w sumie to można powiedzieć, że polecą też w kierunku uzdrowiska w pewnym sensie, no bo wiadomo, że każde wolne, każdy wyjazd trochę człowieka leczy na przykład ze stresu, no przynajmniej na większość wyjazdy tak działają. No chyba, że się jedzie z całą rodziną i wszystko się ma na głowie, włącznie z rachunkami, ale tu akurat nic was to nie będzie kosztowało, no jedyna sprawa, która jest niewiadoma, to kierunek, no bo odlot ściśle tajny powraca. Już niedługo zabierzemy kolejną grupę naszych słuchaczy w nieznane. Nie wiecie dokąd, ale wiecie kiedy, pod koniec października i z kim, z naszą poranną ekipą. Jeżeli chcecie przeżyć przygodę, polecieć na fajny weekend, to zgłaszajcie się już teraz przez apkę Radia SK. Radio
1: SK. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: I w ekstra cenie, to rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: I po reklamie.

0: kto po tym poniedziałku czuje się jak zombie? Zombie Lady, Damiano Dawid, świeżo upieczony małżonek. Mam nadzieję, że jeszcze w tym małżeństwie nie czuje się jak zombie. 15 minut do 20. A to jest imprezka Westechanczak z tej strony. Zapytałem was dzisiaj, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Opisujecie to głosówką na Messengerze Radia SK, a ja przy okazji dowiaduję się, co wam się dzisiaj przytrafiło, co was interesowało, no i co przedstawiają te zdjęcia. No i odezwał się Filip.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest...
0: No i tutaj postawmy na razie trzy kropeczki. Jak myślicie... Czego na zdjęciu wstydzi się dziewczyna Filipa, a Filip mi to wysłał? Za chwilę wam zdradzę szczegóły. Axwell i Bonnie.

0: Jedni mówią, że cudowna piosenka, inni mówią, że jak na Taylor, to tak sobie. Patient Zero, no zdania podzielone, zobaczymy jak sobie będzie radziła w gorącej dwudziestce. Można na SKPL oczywiście głosować, no i usłyszeć nowość o Taylor Swift na naszej antenie. W sieci z kolei teledysk czeka z Dakotą Johnson i Colinem Farrellem w rolach głównych. 4 minuty do godziny 20. Parę chwil temu w imprezce zapytałem was o to, co przedstawia zdjęcie, które dostałem od Filipa, który to powiedział, że jego dziewczyna Angelika trochę się wstydzi, a on mi je wysłał. No i co jest na tym zdjęciu? Ania napisała, że pewnie są razem pod prysznicem. Aniu, no głodnej to chyba chleb na myśli, bo to zupełnie coś innego.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest stary cmentarz. Właściwie to już nie taki stary, ale stare nagrobki tam są na Cytadeli. Naszą pasją jest po prostu chodzenie po cmentarzach.
0: Grunt to znaleźć osobę, która podziela naszą pasję. Także gratuluję i życzę, żeby to była miłość aż po grób.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracji w czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie.
17: I ława na czasie.
18: Dawid Jakubowski. Jeśli 5 km co weekend w sobotę od 9 to za mało, to możecie się zmierzyć z 10 km. W ramach biegu Iławska Dycha w centrum 10 km 4 października pokonacie z Niepodległości do bulwaru Jana Pawła II, a 5 km możecie przebiegać co sobotę od 9 w ramach Park Runu Mały Jeziora Kiława. Iławskie Centrum Kultury we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną z Iławy będą próbowali zainteresować muzyką dzieci. Co niedzielne zajęcia w kinie będą się odbywały pierwsze 4 października o 10.30 dla dzieci do 10 roku życia.
19: Muzyką się żyje.
20: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi, a imprezie Resistance Poland patronuje SK. Lada dzień mrozu rusza w halową trasę koncertową. Początek w najbliższy piątek w łódzkiej Atlas Arenie. Artysta będzie promował wydaną kilka dni temu płytę Wszystko, czego chciałem. No i powiem wam, że pierwszy raz posłuchałem tego albumu w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i płyta mi weszła idealnie. Choć jak mówi mrozu, nie tylko w tej sytuacji się sprawdza.
21: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
22: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
21: No to jest, ale ma tak zwane repeat volume, że chce się włączyć jeszcze raz.
20: A cały mój wywiad z mrozem o tej nowej płycie i nowej trasie czeka na sk.pl i w podcaście Ale Gość w naszej apce na smartfony. Już po 20, więc kibice piłkarscy pewnie po

0: Alex Warren ostatnio ogłosił szczegóły swojej trasy koncertowej. Na razie Polski na tym turnę nie uwzględnił, ale zapowiedział, że jeszcze jakieś daty i miejsca mają się pojawić, więc trzymam mocno kciuki za to, żeby i do nas przyjechał. Carry You Home w Imprezie, Hanczak z tej strony.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, bo mam dla was nowość. Jest taki duet Avalon Rockstone, nawet graliśmy tego duetu jakieś tutaj piosenki na antenie Radia SK. Jak ten duet rozdzielimy, to zostanie nam Avalon i Rockstone. No to teraz tym pierwszym się zajmiemy, tym Avalonem właśnie. Bo ten oto młody piosenkarz, wokalista, producent, nawet miał nominację do nagrody Grammy, przygotował coś specjalnego na jesień i my to wam zagramy. For Nothing to jest tytuł tej piosenki, która już teraz w Esce.

0: Zamiast kawy wieczorem Armin van Buuren i Sasha Everlasting i od razu jakoś tak człowiek pobudzony. Tu Hanczak, tu imprezka, 20:30 na zegarkach, 15 minut do meczu Szwecja-Polska, a ja znowu zaglądam do waszych smartfonów i sprawdzam, co tam w galerii. Halo?
1: Cześć, tu Rafał. U mnie ostatnie zdjęcie w smartfonie to zdjęcie zrobione zachodzącego słońca prosto z samolotu z dnia dzisiejszego. Pozdrawiam tych wszystkich, co nie byli jeszcze na urlopie.
0: O, proszę bardzo, Rafał odleciał, można powiedzieć. Ciekawe, czy jeszcze usłyszał swoją głosówkę na antenie Radia SK. Można je zostawiać na Messengerze, natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie był na urlopie albo chce odlecieć, to jest fantastyczna opcja i to taka darmowa, bo nie trzeba będzie za ten odlot płacić, bo to będzie odlot ściśle tajny. Nasza akcja powraca.
2: To promocja.
3: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
4: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
5: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
6: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
7: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK w nieznane!
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet. Producent żaluzji, rolet i bram. I ława Wyszyńskiego 6.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
14: 24,39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Sombri, Homebreaker na antenie Radia SK w imprezce. Wracam do waszych smartfonów. Nie robię włamu, spokojnie. To wy sami opowiadacie, co tam w galerii się pojawia. Ola?
1: Hej, kochany. Moim ostatnim zdjęciem w galerii jest dowód na to, że to nie pralka zjada skarpetki mojego narzeczonego, tylko to on rozrzuca je po całym domu. Dzisiaj sprzątałam i wszystkie znalazłam. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia i dla ciebie, i dla narzeczonego. Chociaż jak zaczęłaś tak mówić, to myślałem, że powiesz, że on je zjada, ale nie, no rozrzuca. Tak się zdarza czasami, no niektórym mężczyznom, że no te skarpetki żyją trochę własnym życiem. Gorzej właśnie, jak się jest już w związku i wtedy pojawia się pytanie, co przetrwa dłużej. Czy ta właśnie para, czy jednak para skarpetek?

0: Jeska i Ława News.
1: Dawid Jakubowski z jednej strony mikrofonu, z drugiej strony
2: Daniel Kozłowski
3: i Tomasz Głaszewski.
1: A gromadzimy się w studiu Jeski i Ława, by porozmawiać o darcie zawody, a w zasadzie to mistrzostwa odbędą się w październiku w Byszwałdzie. No właśnie, przybliżmy jak do tego doszło.
2: Organizujemy Puchar Polski. To będą zawody w ramach Pucharu Polski Polskiej Organizacji Darta. Mistrzostwa Ziemi Lubawskiej dzięki tutaj wsparciu Gminy Lubawa i LZS. Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie, tak.
1: Gracie od dłuższego czasu, bo tam was trochę podpatrywałem w internecie. Nawet sam wójt chyba się chwalił, że sobie partyjkę zagrał i inni samorządowcy też. Od ilu? Od jakiego czasu?
2: Nasza sekcja powstała w 2023 roku. Podpięliśmy się pod właśnie gminny LZS jako sekcja Darta.
3: Piotrem Zielińskim troszkę dłużej, bo zaczynaliśmy praktycznie w Sylwestra. To tak się zaczęło właśnie te nasze darty. Dokładnie 4 chyba lat temu, żeśmy zaczynali w Sylwestra. Żeśmy tak sobie usiedli, żeśmy się spotkali i żeśmy zaczęli sobie rzucać. No i tak się zaczęło, no. Później było w Lubawie, zaczęło się w Osirze. Pierwszy turniej był w Lubawie. To miałem drugie miejsce, tak akurat mi się udało. No i na razie jest... Idziemy do przodu.
1: Ilu już chętnych udało się skupić wokół tego sportu?
2: Znaczy, nasz jest czynnych członków około 24 osoby. Takich czynnych, biorących udział w naszych tam zebraniach i udzielających się w organizacji.
1: Co ile się spotykacie, żeby pograć?
2: Co turniej, co miesiąc. Zaraz miesiącu. W tamtym sezonie jeszcze mieliśmy takie czwartki darterskie w Lubawie, bo mieliśmy lokal zaprzyjaźniony do tego. Niestety teraz już się zamknął, także szukamy czegoś.
1: No właśnie, z tymi lokalami to jest problem. Nawet w Iławie też sekcja, która powstała darta, to no, nie miała szczęścia do lokali. To u was podobnie, tak?
2: Pamiętamy to też. Uczestniczyliśmy w turniejach Iławskiej Grupy Darta. Niestety skończyło się, jak się skończyło.
1: Ale u was idzie do przodu.
3: Idzie do przodu, cały czas.
2: Dajemy radę, rozwijamy się.
3: Teraz
2: coraz bardziej.
3: Będziemy, jak się nam uda, to będziemy grać w Kopernikusie, bo już tam mamy troszkę takich już terminów zaplanowanych i będziemy...
1: No, tak, a potem ten turniej w październiku. I tutaj przejdźmy do tego, kto może się do niego zgłosić, do kiedy te zgłoszenia?
2: Wszyscy. Wszyscy chętni mogą wziąć udział w turniejach organizowanych właśnie w październiku. W piątek będzie turniej juniorski oraz turniej par deblowych. To takie, zazwyczaj taka jest rozgrzewka przed Pucharami Polski, które będą w sobotę i w niedzielę.
1: Junior to kategoria wiekowa jaka?
2: U18, czyli do 18 lat. Zapraszamy wszystkich juniorów. Będą fajne nagrody. Myślę, że super rywalizacja dla nich, taka rozwojowa.
1: Kolejny dzień?
2: Kolejny dzień, sobota, to już otwarte Puchary Polski w kategorii Open i kobiet. Jeśli będzie odpowiednia ilość kobiet, to będzie też druga kategoria kobiet. Kobiety, jeśli będą chciały, to zapraszamy do kategorii Open. Będą mogły razem z nami
3: zagrać,
2: powalczyć.
1: A nie chcieliście jeszcze więcej kategorii zrobić? To znaczy albo wiekowych, albo jeszcze mężczyzn osobno?
2: Nie, to jest Open, to już mężczyźni mają Open. To tak, tak to jest zawsze zrobione, że kobiety mogą dołączyć do rywalizacji, ale no my do rywalizacji kobiet nie możemy.
1: I w niedzielę to samo, tak?
2: W niedzielę, tak. Drugi turniej w ramach Pucharu Polski.
1: To jeszcze powiedzmy, gdzie i w jakich godzinach będzie się to odbywać? Ile przed turniejem się zjawić?
2: Przed turniejami najlepiej około godzinkę, żeby się rozgrzać, bo to wiadomo, zawsze trzeba te oko i rękę trochę rozgrzać, oko skupić, tak. Skupienie i tak dalej, tą rozgrzewkę trzeba zrobić. Ci, którzy podchodzą profesjonalnie do darta, to robią ją właśnie około godziny przed, przynajmniej przed turniejem, nie?
1: No to gdzie mają się kierować i o którego dnia?
2: W piątek zapraszamy od 17 do hali w Byszwałdzie, a w sobotę też godzinę przed turniejami, czyli od 12 i od 10 w niedzielę.
1: Czy na ten turniej może kompletny świeżak się udać, który nie miał styku z dartem, czy jednak ta minimalna wiedza jest wymagana?
2: Mogą. Ktoś, kto zaczyna, to może jak najbardziej przyjść i zobaczyć tą rywalizację, wziąć w niej udział.
1: Może trafi, może nie trafi. A może coś wygra.
2: Zależy od losowania, może akurat coś, może coś wylosuje, bo będą też losowania, nagród takich dodatkowych. Koszulka na przykład naszego zaprzyjaźnionej firmy, też taki voucher na spersonalizowaną koszulkę. Także tu naprawdę fajna rzecz.
1: O deski też będzie można coś wygrać, bo jesteśmy patronatem, to coś tam dorzucimy do puli. To jeszcze powiedzmy, jak was szukać, żeby sobie poćwiczyć przed tym turniejem, bo jeszcze trochę czasu jest. i po turnieju też, żeby pograć z wami. Gdzieś trzeba się do kogoś odezwać?
2: Zapraszamy na naszego Messengera na Facebooku. Śmiało można się odzywać, my pokierujemy. Właśnie organizujemy pierwszy turniej we wrześniu, taki ligowy. Mamy już datę, także będziemy zapraszać na takie już bardziej nasze. Lubawska, że tak powiem, śmietanka darta i okoliczna będzie brała w niej udział. Ludzie też na pewno z Nowego Miasta, z Iławy też przyjeżdżają, z Żuromina, z Olsztyna. Można pograć na każdym poziomie, to wiemy. I z początkującymi, i już z takimi właśnie lepszymi trochę darterami. Tak. Rywalizacja jest naprawdę zróżnicowana. Każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że to jest fajna inicjatywa i spędzanie wolnego czasu.
1: W tej imprezie jakieś dodatkowe atrakcje będą towarzyszyły, bo czasem, to wiecie, imprezy się rozrastają, jakieś koncerty przy okazji, grillowanie.
2: Coś planujemy, ale jeszcze nie mamy żadnych konkretów, także tutaj myślę, że bardziej w sobotę coś tam wieczorem może się coś odbędzie, jakieś takie after party po turnieju, ale to będziemy informować na bieżąco.
3: No i w trakcie turnieju też mamy koło gospodyń wiejskich, które po prostu będą coś tam robiły, będzie można po prostu sobie coś zjeść i
2: tak, o jedzenie, coś, tak, o picie będziemy... można sobie na spokojnie gdzieś tam u nas właśnie wtedy zamówić coś dzięki właśnie kołom gospodyń wiejskich, tak, które będą na hali w Byszpałdzie.
1: A jeszcze nie powiedzieliśmy w ogóle, jak duża ta impreza będzie, czyli ile przewidujecie stanowisk. No i tutaj widzę, że to wszystko będzie transmitowane live.
2: Transmisja live będzie w sobotę z sobotniego turnieju Open i kobiet. Będzie to Paproch Darts, będzie to prowadził. To jest znana postać w świecie darta w Polsce. Zawody odbędą się na 41 tarczach, to też jest naprawdę duża ilość, bo zazwyczaj gdzieś tam na 16, 20 może się to odbywa i to wtedy się ciągnie czasowo. U nas postawiliśmy na dobrą organizację, żeby każdy grał jednocześnie, żeby nie musiał czekać, żeby to trwało jak najkrócej.
1: A system punktacji, bo trochę jest tych rodzajów darta, znaczy jedni odliczają sobie punktami w górę, inni schodząc. Jaki tutaj będzie system naliczania punktów?
2: System jest taki, że to jest 501 double out, czyli mamy 501 punktów na starcie i go wyzerowujemy. Musimy zakończyć doublem, czyli podwójną wartością, czyli na przykład double 20, jeśli mamy 40 do końca.
1: Ale to wszystko na miejscu jeszcze będziecie przypominać.
2: Jak najbardziej.
3: I bólem można skończyć.
2: Można skończyć czerwonym środkiem, bo to jest 50 punktów, to też jest wartość podwójna.
1: Czyli dobre oko warto mieć.
2: Tak. Najmniejsze pole na tarczy.
1: Po więcej szczegółów odsyłamy na LZS Dart gmina Lubawa. Tam więcej szczegółów im bliżej imprezy, no i potem ogłoszenia o kolejnych turniejach też tam znajdziecie. Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubawskiej w darcie 2, 3, 4 października. Dzięki.
3: Tak. Dzięki bardzo.
2: Dziękujemy.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Przez 10 godzin i 2 minuty Zofia Burkiewicz z Iławy płynęła przez zimny jeziorak. Najpierw duży, potem mały. Jak najlepiej ją przywitać? Tylko kwiatami i piskiem.
5: Zrobiła to!
6: Zosiu!
4: Powiedzcie, co wy jesteście za ekipą? Skąd wy się znacie?
7: Ze szkoły. Świetnie, jesteśmy bardzo dumni.
8: Dumni jesteśmy.
7: Że mamy taką osobę i pływanie najważniejsze.
4: Gdzie chodzicie do szkoły?
9: Z Lubawy.
4: Przyjechaliście tu z Lubawy?
7: Tak.
10: Teraz dużo odpoczynku.
4: A na to ostanek?
11: Ja dzisiaj jako orka. Na początku Zosia trenowała u mnie jeszcze, gdy ja się zajmowałam pływaniem, więc to taka szczególnie dla mnie okazja, że Zosia kontynuuje swoją pasję pływacką i zdobywa takie chyba dla większości ludzi nieosiągalne marzenia, cele i po prostu się spełnia w tym, co Orka też zaproponowała i jesteśmy bardzo z niej dumni i gratulujemy.
4: Nie jest pierwszą kobietą, która przepłynęła?
11: Nie jest pierwszą kobietą, jest pierwszą kobietą poniżej 18 roku życia.
12: Patryk Jakubczyk.
4: Widziałam łzy wzruszenia.
12: Zdecydowanie, jesteśmy bardzo zadowoleni z Zosi. Jest to nie lada wyczyn, bo jako pierwsza niepełnoletnia kobieta przepłynęła, to druga osoba niepełnoletnia przepłynęła jeziorak. Ale Zosia była bardzo zdeterminowana i na treningach, i teraz, dzisiaj zdecydowanie, także zasłużyła.
4: Jak często trenuje?
12: Zosia trenuje 7 razy w tygodniu, także naprawdę bardzo dużo. Przez całe wakacje przygotowywała się do pływania open water. Pod koniec, ostatnie 2 tygodnie sierpnia była na obozie, który bardzo dobrze przepracowała, no i skutek widzimy dzisiaj.
4: Jaką ona jest w ogóle zawodniczką? No, że zawziętą to już wiemy, bo doprowadziła do końca to, co sobie zamierzyła.
12: Bardzo skrupulatną. Bardzo dokładną i tak jak pani powiedziała, bardzo, bardzo zawziętą.
1: Łukasz Burkiewicz?
8: Anna Burkiewicz. Jesteście Państwo rodzicami Zosi, która przepłynęła jako pierwsza niepełnoletnia kobieta jeziorak, duży jeziorak, wraz z małym zresztą.
13: Tak. Przepłynęła w niecałe 10 godzin. Dystans 28 km 400 metrów.
8: Ja słyszałam, że to pani jest taka bliżej sportu niż mąż.
13: Z racji wykształcenia może też.
8: Ja jestem WF-istką. Uczy pani WF-u?
13: Tak,
8: w szkole specjalnej. Czy uczyła pani też Zosię?
13: Nie, Zosia powinna nas uczyć. Tak. Pływania, wytrwałości, dyscypliny, zdecydowanie tak.
8: Czy patrzyliście, zaglądaliście w prognozy, czy dzisiaj będzie dobry dzień?
13: Jak oczywiście to wszystko było wcześniej zaplanowane, patrzyliśmy na pogodę, musiało być tak, żeby nie było wiatru, żeby było w miarę słonecznie, żeby oczywiście nie było deszczu.
8: Panie Łukaszu, kto płynął z Zosią, kto ją asekurował?
14: Trener, żona i partnerka trenera.
8: A skąd wypływała w ogóle?
14: Z Dobrzy.
8: Z Dobrzy, tak. Tradycyjnie.
14: Tradycyjnie, tak, tak, tak jak startujemy.
8: I jak to było przed wejściem? Zjadła śniadanko?
14: Ciemna noc.
8: Ciemna noc.
14: O 4:20 wyruszaliśmy z domu. Zosia jeszcze krótką rozgrzewkę robiła, zanim wystartowała i o 6:10, 6:10, tak?
13: 6:10 wchodziła do wody.
14: Na jachcie, a ja...
13: Wódki z samego początku jezioraka.
8: Weszła do wody. Państwo byliście w Dobrzykach wtedy?
13: Tak. Wszyscy pojechaliśmy razem. Ja zostałam na łódce, mąż po drodze zawsze gdzieś tam się pokazywał, dawał sygnał. Nie,
14: gdyby coś zabrakło, to pogotowie.
8: Czy ona jadła po drodze coś?
13: Jadła. Przepłynęła generalnie jeziorak na rosole, na leśnikach, bananie i piciu. I to w sumie tyle, nic więcej przez te 10 godzin nie jadła. Spełniła swoje marzenie, więc jest teraz pomysł pewnie jakiś na kolejny, zobaczymy.
8: No, czy brat coś wie? Zapytamy brata.
15: Jest Stanisław. Jeszcze nic nie zdradzała, ale na pewno jakiś są. Coś większego.
8: Czy ty też pływasz?
15: Pływam, ale rekreacyjnie. Wierzyć się praktycznie nic innego niż poza treningami i jak musi coś innego zrobić i nakłada jej się to między treningi, to... To nie jest za dobrze i nie jest zadowolona i...
8: Krzyczy na brata.
15: Czasami się zdarza. No duma i radość, że się jej udało. Mhm. Nie było scenariusza, że się nie uda, ale jeszcze przypłynęła to w czasie 10 godzin, więc jest to bardzo szybko. Więc...
8: A pogoda dzisiaj była dobra na coś takiego?
15: Bardzo dobra. Na początku miała idealną wodę, była płaska. Teraz też za dużych fal nie ma, słońce się wybiło za tych chmur i... Jakby się nie dało chyba.
8: No i czas fantastyczny.
15: Fantastyczny, 10 godzin to jest bardzo dobry czas.
16: Uważam, że to jest niemałe osiągnięcia, nie? 17-letnia dziewczyna podjęła się przepłynięcia jezioraka. Codziennie o godzinie 5 wstaje, bo ona w Lubawie się uczy, jedzie na trening, do szkoły do Lubawy, wraca z Lubawy na trening, na basen. No tutaj na basenie tym roku była druga, bo to też są rekordy.
8: Otyliada to była?
16: Tak, to była druga, a w tamtym roku była pierwsza. Są jeszcze młodzi ludzie w Iławie, którzy mają jakąś pasję.
8: Skąd się u niej wzięło takie pływanie właściwie, takie wyczynowe?
16: Nie wiem.
8: Pan pływa?
16: Nie, ja mam tylko znak wodnika, a dwa razy w życiu się topiłem, także...
8: Także nie w dziadka?
16: Nie.
8: Henryk Burkiewicz, dziadek Zofii Burkiewicz, która przepłynęła cały jeziorak. Wszyscy robią dzisiaj zdjęcia, Zofia Burkiewicz wyszła z wody. To jaki jest czas? Sprawdzałaś już? Pytałaś?
17: 10 godzin. 10 godzin, 2 minuty dokładnie.
8: Opowiedz w ogóle o tym pomyśle. Skąd pomysł na to? Po otyliadzie czy przed?
17: No ja właśnie gdzieś tam wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse i szkoda było nie skorzystać z takiego jeziora pięknego tutaj i stwierdziłam, że chyba pora na to.
8: Jak wybrałaś termin w ogóle, żeby to dzisiaj było?
17: Oj, ciężko było, bo pogoda w tym wrześniu za bardzo nie rozpieszcza, ale udało się. Na szczęście dzisiaj były sprzyjające warunki.
8: Ja słyszałam, że ty codziennie trenujesz.
17: No, trenuję 8 razy w tygodniu. Codziennie.
8: 8 razy nawet?
17: Tak.
8: Czy już jakieś masz plany następne?
17: No nie, na razie skupiam się na maturze, bo jestem w klasie maturalnej, więc to.
8: A jak się czujesz po prostu teraz?
17: Dobrze, nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa i cieszę się, że spełniłam swoje marzenie.
8: A o spełnianiu marzeń mówiła Zofia Burkiewicz z Iławy, która jako pierwsza niepełnoletnia kobieta przepłynęła jeziorak. Zajęło jej to 10 godzin i 2 minuty.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: GKS Wikielec, jedyny reprezentant powiatu iławskiego w czwartej lidze, rozgromił Zatokę Braniewo 6-0. Mecz podsumowują trenerzy obu drużyn: Rafał Jakimczuk z Zatoki Braniewo i Dominik Bednarczyk z GKS-u Wikielec.
18: Na początku chciałbym pogratulować dla trenera zwycięstwa. W mojej perspektywie na pewno zadecydowała pierwsza połowa. Źle weszliśmy w mecz, nie wyszliśmy z szatni. Uczymy się tej fizyki, jesteśmy Benjaminikiem. Będziemy walczyć dalej. Ciężko się gra z drużyną, która nie odniosła zwycięstwa jeszcze w rozgrywkach. Uczulałem, żebyśmy mieli pełną koncentrację. Podeszliśmy bardzo poważnie. Bramka praktycznie w drugiej akcji. No, będziemy gdzieś tam na pewno analizować zachowania. Cieszę się przede wszystkim z wyniku, z gry na zero, ale tak jest cały czas jeszcze to poprawiać, bo tych sytuacji było więcej. Odpoczniemy dzień, dwa i później już będziemy się szykować do kolejnego meczu z Beniaminkiem.
1: A kolejny mecz Gieksy na wyjeździe 3 października o 15 z Polonią Pasłęk.
0: SK Iława News.
8: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Jarek Piechotka i Radek Etmański, czyli współorganizatorzy Iławskiej Dychy w Centrum. Dzień dobry panowie.
19: Witam serdecznie.
20: Dzień dobry.
8: Kiedy ta dycha?
19: No co, 4 października 2026, piękna niedziela, zawsze w przepięknej pogodzie i miejmy nadzieję przy mało uczęszczanym ruchu drogowym.
8: To znaczy, przepraszam, chcecie Iławę zamknąć 4 października?
19: Właśnie my to zamykamy zawsze, miejmy nadzieję, że to co mieszkańcy twierdzą, że biegać ludzie muszą, więc mam świadomość taką, że bokami przejadą. Jest to dość szybki bieg, tak jak sama nazwa mówi, dycha w centrum, jest pięknie, każdy klaszcze, tak powinno być.
8: Dychę to się w ile minut przebiega, przepraszam?
21: W tym roku mamy troszeczkę zmienione limit czasowy. Ostatni zawodnik może pokonać dychę w 1,5 godziny. Zostało to zmienione na, jakby to powiedzieć, sygnał mieszkańców miasta Iławy, gdyż centrum miasta było zbyt długo zablokowane, a mamy przedłużający się remont mostu, który trwa. Dlatego, żeby było miło dla wszystkich, mamy tylko 1,5 godziny na pokonanie. Ale pierwszy zawodnik, mamy nadzieję, że to będzie mieszkaniec naszego miasta, pokona to w swoją życiówkę i złamie te 30 minut.
8: Mhm. Czyli wy już wiecie, co tam z zapisami, kto jest na liście. Widzicie to już z jakiego miasta?
21: Tak, lista startowa jest cały czas przez nas obserwowana i patrzymy, kto się zapisuje i jak będzie to szybko robione. Ale widzimy też nowe nazwiska, no, czyli będą nowi zawodnicy. Także chyba bieg się rozwija i się podoba.
8: Który to już raz?
21: W tej formie, jaką mamy, to trzeci.
8: Mhm, ale wcześniej też tam się coś działo pod tą nazwą, czy ja dobrze pamiętam?
21: Nazwa była troszeczkę inna, ale sponsor był ten sam. Także bardzo dziękujemy pani Iwonie i panu Robertowi Poterańskim. A oni robili to przez 4 chyba razy.
8: Mówisz tutaj, Radku, o tych nazwiskach, które obserwujecie. Zapisy trwają, czy już są zakończone?
21: Zapisy trwają i będą trwały do ostatniego dnia, także mamy nadzieję, że będzie pełna lista, całe 300 osób.
19: 400?
21: O, przepraszam.
8: Tak przewidzieliście. Dobrze, że jesteście we dwóch, no nie? To zawsze jakieś komediowe elementy na antenie SK.
19: Co do zapisów, to nie wiem, czy Radek pamiętasz, ale nasz sponsor główny stwierdził, że jak startujemy na Niepodległości przy banku, to mamy mieć tą taką sztab zawodników do samego ronda. Więc te 400, myślę, że tam się zmieści śmiało.
21: Długo, jasne, prosto.
8: A gdyby się nie, zawsze można udać sztuczny tłum, zrobić, jakoś tam rozszerzyć, rozłożyć ramiona i tak dalej.
21: Tak, wszyscy pracownicy SK są też mile widziane.
8: O, dziękujemy. Momento, ale będzie też, a propos rozkładania ramion, będzie też rozgrzewka jakaś pewnie przedtem.
19: Co roku jest tak, że my angażujemy kluby fitnessowe, które są w Iławie, które chcą się, nie mówię, że promować, tylko chodzi o to, że widzą ten ruch sportowy biegaczy, widzą, że robią to sportowcy dla biegaczy, więc też się angażują w tą rozgrzewkę. Co najważniejsze, jest to bardzo super odbierane, bo zawodnicy stojąc na tej ulicy Niepodległości odwracają się w kierunku prowadzących tą całą rozgrzewkę i można powiedzieć, te tłum wszyscy ćwiczą i to jest takie miłe, nie? Mhm.
21: Tak, i ta rozgrzewka już wygląda coraz lepiej, bo dziewczyny z Just Fit są tak przygotowane, że robią to pod każdą imprezę troszeczkę inaczej, tak? Bo robią to dla naszego swimrunu, czy dla naszej tam dobrowraca, a tutaj dla Iławskiej Dziesiątki też mają swój repertuar przygotowany i to nie wykonuje jedna osoba. Serdecznie dziękujemy Justynie, tylko to jest cała grupa. Mhm. Wygląda to naprawdę znakomicie. Mhm.
8: Czyli jeżeli braliście udział, biegliście w Dobrowraca, czy płynęliście, biegliście w Swimrunie, to tutaj wam się też nie będzie nudzić.
21: Na pewno nie.
8: Dobra, a trasa?
21: Trasa jest ta sama, co w latach poprzednich, gdyż ma atest Pezla. 10 km, bardzo płasko i bardzo szybko. po wyjściu z alejki na Iławce mamy prawdziwe centrum miasta między blokami. Liczymy tutaj na uprzejmość mieszkańców, wyrozumiałość, no i że akurat w tym dniu i w tej godzinie nie będą musieli jechać samochodem.
8: A myślałam, że chodzi o to, że trzeba przez okna wyglądać i krzyczeć.
21: Nie
8: ja
21: trzeba.
8: Ja zawsze to robię.
21: Chcieli.
19: Mamy świadomość też taką, że tutaj Radek zawsze biega, mamy tych swoich DJ-ów, którzy gdzieś na rondach stoją i mam nadzieję, że tych mieszkańców pobudzą, żeby na tych balkonach jednak stali. Ale z drugiej strony, wracając do tego, że jest to, sama nazwa mówi, Iławska dycha w centrum, to znaczy, że jeżeli blokują Lizbonę, blokują Berlin, blokuje się naprawdę wielkie metropolie, to Iława w tym przypadku jest akurat taką małym miasteczkiem. I to, że zblokujemy ją na półtorej, dwie godziny, to uważam, że no nikomu nic się nie stanie. Oczywiście, tak jak tutaj z Radkiem często przeglądamy tam te portale społecznościowe, jak tu piszą, że jasne, że biegacze do lasu i tak dalej, to musimy powiedzieć, że w lasach też mamy swoje biegi, więc też robimy te biegi. Więc, ale tu chodzi o to, żeby promować ruch. Jeżeli mówimy o tym, że młodzież, dorośli siedzą w domu, tyją, nic nie robią, to jak będziemy biegać tylko i wyłącznie w lesie, to nikt nie będzie tego promował. A nam zachodziło o to, a szczególnie Radkowi i naszemu sponsorowi Tylorennemu, o to, żeby pokazać ludziom, że możemy wyjść w niedzielę, pobiegać i zdążyć jeszcze na pyszny obiad do domu. Ale chodzi o to, że jeżeli będziemy się chować, to po co to robić? Mhm. Więc tutaj idea tego biegu jest nie dlatego, że chcemy zblokować całe miasto. Nie, chcemy pokazać, że jest społeczność biegowa w naszym województwie, a nie tylko, bo to przyjeżdżają z, co można powiedzieć, z całej Polski zawodnicy, żeby pokazać, że ruch biegowy jest potrzebny. A tym bardziej nie robimy komercyjnie, tylko robimy to sportowcy dla sportowców. Mhm.
8: Ale też amatorzy, tak rozumiem, że też mogą, bo dycha to nie jest dużo.
19: Właśnie inaczej, ja twierdzę, Radek pewnie mi też potwierdzisz, że uważam, że piątka jest trudnym biegiem, bo piątka jest takim, kurde, bardzo szybkim. Ludzie patrzą na te kardio, robią takie mocne, że, bo tutaj jest, a dycha jest takim bezpiecznym, z punktu widzenia organizacji jest bezpiecznym i każdy może go przebiec. Oczywiście, co Radek dzisiaj powiedział, my trochę skróciliśmy to ten limit, tylko dlatego, że ten, kto faktycznie spaceruje, a nie biegnie, no to jednak musi coś, nie wiem, brać sobie coś innego. A tutaj chcę, liczymy na amator.
8: Robimy tu fikołki myślowe, ale ja zapytam jeszcze raz o trasę, czyli start jest przy Banku na Niepodległości. Co dalej?
21: Biegniemy od Banku, czyli run na Bank. Dalej biegniemy w prawo na Rondo. Z Ronda biegniemy na Bobole, czyli kościół parafialny na Lipowym. Z kościoła do ogrodów, aż kawaluszek za ogrodami. Tam będziemy mieli agrawkę. Wracamy do Iławy.
8: Co to jest agrawka?
21: Zawrotka na tym, na asfalcie, na ulicę. Z nawrotki biegniemy w prawo na alejkę i kontynuujemy bieg tak, jak biegnie nasz półmaraton. Przez alejkę aż do wyjścia na moście na Iławce. Tylko, że nie biegniemy w prawo, tylko skręcamy w lewo na ulicę Narutowicza. Do samego końca, aż do ulicy Szeptyckiego, na Rondo, na Kościuszki, w prawo na Pocztę, przy Poczcie w lewo pod prąd do samego Mickiewicza, w prawo na Mickiewicza i tam wpadamy już na alejkę, nie blokujemy już tej ulicy i biegniemy aleją na Małym Jezioraku i kończymy przy hali sportowej.
8: I tam odbieramy medale.
21: Odbieramy medale, zapraszamy na poczęstunek i dobrą zabawę do samego końca.
8: Mhm. Może pytanie nie do Was, ale czy będzie Mariusz Kostkowski z bębnami?
21: Będzie Mariusz Kostkowski, będzie tak jak Jarek wspomniał, na pewno będą DJ-e. I na pewno będą jeszcze instrumenty, ale tu nie chcemy zdradzać jakie, ale tak, żeby na trasie nie było nudno. Dlatego mamy nadzieję, że te niespodzianki, które przygotowaliśmy w niektórych punktach, będą takim czymś, które porwą mieszkańców i mieszkańcy wyjdą do uczestniczenia w tym biegu i będą się z tym biegiem identyfikować. Że to nie będzie tylko impreza sportowa dla sportowca, tylko impreza sportowa dla mieszkańca i dla miasta Iławy.
8: Mhm. Jeszcze raz, Iławska dycha w centrum, 4 października, która godzina?
21: 10 rano, startujemy, przyjdź szybciej.
8: Dobrze, dziękuję Wam bardzo w takim razie za rozmowę.
19: No, dziękujemy bardzo. Uważamy, że promowanie tego typu ruchu należy się dla Iławy, dla powiatu. Myślę, że będzie to fajna kolejna edycja przy współpracy, mogę powiedzieć śmiało, Iławskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
21: Amen. To nie jest jedyna dycha w naszym regionie. Mamy jeszcze, po drodze mamy dziesiątkę w Suszu. Jest troszeczkę inna, bo jest nocna. Też jest bardzo fajnie. Druga dyszka jest w Lesie, która jest organizowana przez Nadleśnictwo Iława. Też jest bardzo fajna dziesiątka. A nasza dziesiątka jest w centrum, także możecie wybierać jak chcecie, ale to my zamykamy sezon. Dziękuję.
19: Ale to nie koniec, jeszcze Radku. Radku.
3: Ja już tę rozmowę podziękował.
19: 17 października, gmina Zalewo, w miejscowości Boreczno, w leśnictwie Piekło, planujemy i już jest przygotowywany regulamin i zapisy do piekielnej dziesiątki, ewentualnie diabelskiej piątki. Tak to ma wyglądać. Już jest wszystko dograne, także myślę, że ten sezon będziemy kończyć w naszym powiecie takim właśnie troszkę krosowym, takim porównywalnym do Leśnego Runa, ale nieco innym biegu, w innym terenie, dlatego że chcemy, żeby w naszym powiecie, jak robimy Kisielice Piątkę, robimy Night Run, robimy tutaj Centrum i tak dalej, chcemy, żeby w każdej miejscowości coś się działo, tak?
3: Takie piekielne zakończenie sezonu, piekielne. Dopiero 17, widzisz. O Iławskiej Dysze w Centrum mówili Jarek Piechotka i Radek Etmański.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Kask na głowie nie jest obciachowy, wybrzmiało podczas spotkania z pięcioklasistami. Inicjatorem wydarzenia w okolicy Iławskiego Basenu był nauczyciel jedynki Wojciech Kopczyński, który do współpracy zaangażował wiele osób.
20: Tu kolegę widzę w pomarańczowej koszulce, bardzo dobrze wyglądasz. Jesteś z daleka widoczny. Warto pamiętać, jeżeli wybieramy się na przejażdżkę rowerem, aby ubrać odzież, która jest dostosowana do warunków pogodowych i jest zaopatrzona w elementy odblaskowe. Wtedy jesteśmy jeszcze bardziej bezpieczni. Zawsze ubieramy kask.
3: Mówi Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka Iławskiej Policji.
20: Zawsze sprawdzamy rower, czy ma działające oświetlenie. Jeżeli mamy na baterię, to warto to sprawdzić. Jeżeli mamy ładowalne akumulatory, to warto podładować te światełka i sprawdzamy, czy działają nam hamulce, żebyśmy mogli bezpiecznie pojeździć sobie po ścieżkach rowerowych bądź po ulicy. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z jakiegoś powodu musicie kawałek przejechać chodnikiem, to pamiętajcie, że na tym chodniku jesteście gościem i jedziecie tylko i wyłącznie z prędkością dostosowaną do chodu pieszego. Rowerzyści jeżdżą tylko na ścieżkach rowerowych i na ulicy. Jest to około 8 do 10 km na godzinę. Jeżeli widzimy pieszego, to oczywiście mu ustępujemy pierwszeństwa. I tak jak wcześniej wspominałam, pamiętajcie o tym, że jeżeli chcemy przejechać przez ulicę, to tylko gdzie są przejazdy rowerowe, ponieważ przejście dla pieszych, jak sama nazwa mówi, służy do przechodzenia. Czyli zatrzymujemy się z rowerem, schodzimy z niego i go przeprowadzamy.
3: To była rzeczniczka Iławskiej Policji Joanna Kwiatkowska.
22: Troszeczkę praktyki. Tutaj państwo policjanci bardzo fajnie przedstawili właśnie sytuację, jak powinien wyglądać rower, czyli bezpieczeństwo. Oświetlenie, przód, może być zwykłe bateryjne lub ładowane na USB, dołączane do przodu roweru, tak? Oświetlenie tył na bagażniku lub także dołączane do roweru pod sztycem siedzenia. Bardzo często jest to dodawane w rowerach sportowych, tak jak ten. Wiecie, co to za rowerek jest? Do czego ten rower służy? Do skakania, tak? Do robienia różnego rodzaju trików. Tylko, przede wszystkim pierwsza ważna uwaga. Robimy to w miejscach wyznaczonych. Gdzie w Iławie mamy wyznaczone miejsca? Dokładnie. Nie robimy tego na ulicy, na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, co bardzo często się zdarza, jak widzę, bo też dużo rowerem jeżdżę, widzę, jak młodzi użytkownicy jeżdżą na jednym kole. Wywrócić się, złamać rękę, to nie jest problem. Sam znam to na własnym doświadczeniu. Po tylu latach jeżdżenia połamane żebra, połamane nogi, połamane ręce. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, kask, mimo tego, że ja mam 40 lat, jeżdżę cały czas w kasku. Dlaczego? Głowa pęknie i głowa pęknie raz. Kask może pęknąć kilka razy. Więc to jest wasze bezpieczeństwo, wasze życie obciachowe. Ja myślę, że taki kask lub taki kask nie jest wcale obciachowy. Zwłaszcza jeszcze, że jest fajniejszy, dodaje stylu przy rowerze, dodaje nam 10 plus do prędkości. Czy ktoś chce przymierzyć?
2: Ja.
22: To jest dla dziewczynki, tam dziewczynka, proszę. Łap sobie za uszka i naciągnij. No, tu masz kitkę, byśmy musieli ją troszeczkę wysłać. Kitka odsuwa nam głowę od kasku, co powoduje przestrzeń między kaskiem a głową. Nie dolega kask do głowy, a zaraz zobaczycie, jakie to jest bardzo ważne. Dla chłopaka, który chce przymierzyć? Słuchajcie, kask tego typu ma z tyłu regulację, czyli pokętełko. Ten kask nie ma, dlatego ten kask bardzo ciasno siedzi na głowie, żeby po prostu nie spadł z głowy. Mamy oczywiście też zapięcie u dołu, zapinamy go i wtedy trzyma się poprawnie głowy. Zakładamy go. Zobaczcie, ja tego kasku nie mogę ściągnąć mu z głowy, pomimo tego, że nie ma zapiętego, nie mogę mu ściągnąć, więc jest poprawnie założony. Jest ciasno?
5: Tak.
22: To poluzimy. Pod szyją, nie musi to być duszenie, luźniutko. Kask dalej się trzyma głowy. Ten kask jest też w takim odpowiednim kolorze. Dlaczego? Bo jest jasny, bo nas widać. Bardzo często właśnie tam kolega też ma pomarańczową koszulkę. Pan od techniki ma żółtą. Pomimo tego, że mamy na rowerze, bo to jest obowiązek mieć oświetlenie na rowerze, ale na hulajnodze, na łyżworolkach często nie ma z tyłu światła, więc można sobie bezpośrednio na kasku zamontować oświetlenie.
3: Wygląd roweru, kask rowerowego w kwestii bezpieczeństwa opisywał Tomasz Teofilak. Wojciech Kopczyński, który jest organizatorem, współorganizatorem całej tej akcji, nauczyciel w szkole podstawowej nr 1 w Iławie. Co tu się właściwie działo?
6: W tym roku dzieci z klas 4, które w ubiegłym roku zostały kartę rowerową, dostały kaski rowerowe i żeby to w pełni wybrzmiało, żeby im przypomnieć pewne zasady, pewne obowiązki, które mają, zorganizowaliśmy akcję pod nazwą Rowerowa Kask Ada, w ramach której mamy spotkanie z policjantami, strażakami, z przedstawicielami sklepu rowerowego, którzy zostali poproszeni, aby zwracali uwagę głównie na aspekty bezpieczeństwa i na podstawowe błędy, które wykonują zwłaszcza tak młodzi rowerzyści, jacy są, no i użytkownicy hulajnóg.
3: Oni dostali karty rowerowe, ale jednak tę wiedzę cały czas trzeba sobie gdzieś tam przypominać. I ćwiczyć i pamiętać o pewnych podstawowych zasadach.
6: Czy wiedzę teoretycznie oni ją mają, tylko trzeba ją umieć zastosować praktycznie. Natomiast niektórych rzeczy, tak jak na przykład jazdy w kolumnie, nie dało się przećwiczyć, w związku z tym to jest idealny układ. Dzieci od samego początku na razie zachowują się bardzo, bardzo dobrze. Być może w ten sposób przekonają wychowawców do tego, że warto jest z nimi wyjechać, bo póki co jest wszystko wręcz wzorcowo. Dzisiaj tutaj udało nam się ustawić logo z roweru. To logo było ruchome, nie doszło do żadnej kolizji. Teraz dzieci mają prelekcje, za chwileczkę będą odbywały się bardzo proste jednak zawody. Wszystko, co tutaj się odbywa, jest punktowane. Część jest w odniesieniu do ilości osób w klasie, część w odniesieniu do ilości rowerzystów. Także to będzie przeliczane na procenty, potem procenty zadecydują o punktach, a punkty zadecydują, kto dostanie pizzę.
3: A proszę, dobrze, czyli będzie, a piątki, szóstki jakieś też, czy z techniki, z ZPT?
6: Ale już bez pizzy wtedy.
3: Aha, czyli albo jedno, albo drugie.
6: Albo drugie.
3: Hulajnogi, to są piątoklasiści, czy oni już jeżdżą na elektrycznych?
6: Jeszcze nie mogą, 13 lat muszą mieć, czyli póki co tylko i wyłącznie rowery. Nawet padało pytanie, czy ktoś może przyjechać hulajnogą, ale to po pierwsze ze względu na to, że nie mogą, po drugie ze względu na to, że technika jazdy jest bardzo różna. Nawet opiekunowie musieli jechać na rowerach.
3: Pan dużo jeździ na rowerze?
6: Sporo jeżdżę, przy okazji jeszcze trochę pływam kajakiem, ale to połączenie jednego z drugim na razie nie wchodzi w rachunek. Kubę.
3: Nie dziś.
6: Zestaw rower z przyczepą może mieć maksymalnie 4,5 metra, mój kajak ma 4,20, także tego się nie da połączyć.
3: Nie da się tego połączyć, okej. Okay. A pytam o to, pan też obserwuje jako rowerzysta, co się dzieje na ścieżkach rowerowych, co się dzieje na chodnikach. Jak pan ocenia to, co dzieje się ostatnio tutaj w Iławie?
6: Jestem w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ muszę dzieci uczyć tak, żeby było to zgodne z literą prawa. Równocześnie będąc rodzicem i mając dużo młodszych pod sobą, muszę uczyć ich, jak się zachowywać, żeby było bezpiecznie, czyli tak na dobrą sprawę. W niektórych miejscach apeluję do nich, żeby ze względu na własne bezpieczeństwo jechali chodnikiem, ale żeby nie nadużywali cierpliwości osób, które tam są, które są, mają tam pierwszeństwo. A w Iławie niestety jest bardzo dużo miejsc, gdzie drogi rowerowe się kończą, potem się zaczynają chodniki. Zgodnie z przepisami te osoby powinny jechać drogą, a przy obecnych korkach w Iławie to w ogóle byłoby prośba o jakieś ciężkie inwalidztwo. W związku z tym, no tutaj być może jakiś apel do władz miejskich, aby tą krajankę, którą mamy, zacząć wreszcie łączyć, bo w ten sposób jest naprawdę bardzo ciężko.
3: Jeszcze zapytam Wojtka Kopczyńskiego jako pomysłodawcę miasteczka ruchu drogowego. Ile to już lat minęło od powstania miasteczka?
6: Miasteczko powstało w 2010. Pani Mariola Zdrojewska jeszcze z urzędu pisała projekt. Bardzo fajnie ta współpraca nam się układała. Miasteczko powstało na terenie parku miejskiego. Tam pod spodem są jeszcze jakieś bunkry OC, schrony. W związku z tym tam ten starodrzewia nie można było usunąć i to zostało rozpisane jako miasteczko ruchu drogowego wraz z parkiem. Miasteczko startowało wtedy w konkursie MSWiA, wygrało pierwszą nagrodę i przez kilka lat było wzorem dla innych miasteczek projektowanych. Czy teraz można by jeszcze je wzbogacić o jakąś drogę szutrową, ewentualnie drogę o dwóch pasach ruchu, no ale to już pieniądze, także raczej ciężko o czymś takim marzyć. Natomiast wiele osób przyjeżdżało, patrzyło w pany, wzorowało się na naszym miasteczku. Najważniejsze, że mieszkańcy, którzy tam, starzy mieszkańcy, którzy tam mieli swoje dzieci, byli zadowoleni, bo skończyły się niska estetyka tego terenu. Byli nawet wdzięczni za to, że teraz mają tak ładnie.
3: Wojciech Kopczyński, nauczyciel SP1.
2: Fajnie się bardzo jeździ rowerem, no jest frajda, jest szybkość, no ale to też jest ważne, że trzeba uważać. No.
5: I przede wszystkim kaski nosić, bo to jest bardzo ważne bezpieczeństwo.
3: Dowiedziałeś się czegoś?
9: No czegoś się tam dowiedziałem.
3: Czego?
5: Na przykład z czego się rower składa?
9: Z hamulców, z dzwonka, z przerzutek, z pedałów, z koła.
3: Jednego?
9: Nie, dwóch.
5: Jeszcze siodełko.
3: Czy wy jeździcie częściej latem niż
5: tak, częściej.
2: No, o wiele częściej, bo jest cieplej, jest po prostu przyjemniej, bo czasami jak wiatr wieje, to jest jeszcze lepiej.
9: Częściej można poskakać.
3: A gdzie się spotykacie? Gdzieś razem?
5: Na skateparku.
9: Na skateparku?
5: Na skateparku.
3: Okej.
5: Okay. Na pump tracku.
3: Czy przy szkole jest miejsce, żeby postawić, zostawić rower i przyjechać na lekcję?
9: Tak. No jest. Nie ma. Czasami trzeba gdzieś indziej odstawić.
5: Czasami jest zajęte, bo tam są te takie stojaki i czasami są zajęte wszystkie i nie ma gdzie postawić, ale...
2: A niektórzy kładą tam za tymi stojakami.
3: Czyli jest popularne jeżdżenie rowerem do szkoły.
5: Od nas ze szkoły dużo osób jeździ rowerem.
3: Pod nazwą Rowerowa Kaskada w SP1 w Iławie odbyła się impreza poświęcona bezpieczeństwu na drogach ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Małgorzata Jędrzejewska, iławska pisarka między innymi, bo też wokalistka, występująca czasami też w telewizji. Ale dzisiaj nie o telewizji, dzisiaj o sprawach papierowych, czyli o najnowszą książkę. Zapytam panią Gosiu, jest już na świecie?
23: Dzień dobry, witam wszystkich. Książka faktycznie jest już na świecie, mało tego, już przeszła proces redakcyjny oraz korektę i aktualnie wylądowała w firmie, która zajmuje się składem. Także jest na dobrej drodze. Już okładka jest tak samo zamówiona, jest w toku projektowanie, więc wszystko idzie tak jak trzeba.
3: Czy możemy podać już tytuł?
23: Myślę, że tak, ponieważ ja już o tym tytule wspominałam. Mało tego, na Facebooku będzie można w ciągu najbliższych dni znaleźć informacje też na temat mojej książki. Tytuł brzmi dość, myślę, intrygująco. Opowiadanie niekoniecznie świąteczne, literacki kalendarz adwentowy dla dorosłych.
3: Dla dorosłych. Intrygująco.
23: Tak, rzeczywiście w tym wypadku postawiłam na czytelników całkowicie dorosłych, no i właśnie do nich jest skierowana ta książka.
4: A dlaczego? Co tam takiego będzie? Jaka to zawartość dla dorosłych? To co, to kryminały jakieś będą?
23: Chciałam powiedzieć, że zawsze bardzo chciałam napisać książkę świąteczną. Taką bożonarodzeniową, ciepłą, słodką, taką polukrowaną, ale nie potrafię. U mnie zawsze musi się coś dziać takiego niekoniecznie fajnego. No i pozbierałam opowiadania, które pisałam przez kilkanaście ostatnich lat. 24 opowiadania, ale nie są słodkie, choć może niektóre trochę. Różne gatunki. Jest i klasyczny kryminał, jest obyczajówka, jest też taki czarny kryminał, jest no różne gatunki. Nie będę mówić o wszystkich, ponieważ to jest... Niech chociaż trochę tajemnicy będzie. Oczywiście jest komedia, ponieważ bez komedii to mnie nie ma. No, czyli taka różna gatunkowość, dlatego no niekoniecznie świąteczne opowiadania. Ale na każdy dzień adwentu, więc książka, myślę, spełni swoje zadanie. Takie, żeby wesprzeć na duchu każdego, kto się przygotowuje do świąt, a niekoniecznie chce w tych przygotowaniach szalonych i wariackich uczestniczyć.
4: I niekoniecznie chce jeść codziennie słodycze z kalendarza takiego tradycyjnego, adwentowego.
23: No nie, tu nie będzie słodyczy takich codziennych. Obawiam się, że bardziej przydadzą się przy niektórych opowiadaniach chusteczki. Dobrze będzie przygotować sobie gorącą grudniową herbatę na przykład do skorzystania przy czytaniu. Także no, klimat na pewno bożonarodzeniowy będzie, ale niekoniecznie słodki.
4: Czyli to jest takie założenie, że codziennie mogę przeczytać jedno opowiadanie i wystarczy do świąt. Oczywiście od 1 grudnia.
23: Tak, oczywiście. Książka, to już od razu mówię, będzie od 16 listopada. 16 listopada jest premiera, ale będę proponować czytanie od 1 grudnia właśnie na każdy dzień jedno opowiadanie, najlepiej w godzinach wieczornych, choć niekoniecznie, bo jeśli idziemy do sklepu, stoimy w kolejce na przykład gdzieś tam do kasy, nie widzę problemu, żeby wyciągnąć książkę i też ją sobie poczytać. Ta kolejka od razu minie w takim lepszym nastroju, no bo albo się pośmiejemy, albo popłaczemy, w zależności od tego, jakie będzie opowiadanie na kolejny dzień.
4: Czy kolejność będzie istotna czytania?
23: Nie, kolejność nie. Może końcówka.
4: Okej, tajemniczo to brzmi. Mnie jeszcze zastanawia, jak to się działo przy wybieraniu tych opowiadań. To musiało być ciekawe, jak bardzo zmieniał się styl pisarski na przykład przez te lata.
23: Zmieniał się styl, dlatego opowiadania zostały troszeczkę dopasowane do mojego dzisiejszego patrzenia na świat, dzisiejszego nastroju. No, redakcja była z mojej strony najpierw spora, a później ze strony pani redaktor. Ale też jest kilka opowiadań współczesnych z przeciągu ostatnich 2-3 lat. Także no są różne. Są opowiadania, które pisałam mając lat 40 parę i teraz takie jako ponad 60-letnia kobieta, więc są naprawdę różne i różne ważne rzeczy. Różne rzeczy były ważne dla mnie w zależności od wieku i to autentycznie widać po opowiadaniach.
4: Czyli tutaj rzeczywiście czytając będzie można jeszcze trochę wejrzeć w głąb Małgosi Jędrzejewskiej, zobaczyć, co było ważne kiedyś, co jest ważne teraz. Czy tam będzie informacja o roku pierwotnego napisania, pierwotnego powstania danego opowiadania, czy nie będzie takiej informacji?
23: Będzie taka informacja. Stwierdziłam, że dlaczego nie. Także pod każdym opowiadaniem jest rok, w którym zostało napisane, więc no, będzie można... zobaczyć, porównać mnie ze mną tam sprzed lat.
4: Znamy już datę premiery, 16 listopada. Czy w związku z tym ta premiera będzie jakoś hucznie obchodzona?
23: Jeszcze nie wiem, czy bardzo hucznie, czy mało hucznie, ale na pewno już zarezerwowałam sobie dzień w bibliotece naszej Iławskiej, więc myślę, że już teraz mogę zaprosić do Biblioteki Iława na spotkanie autorskie ze mną 16 listopada, właśnie w dzień premiery. O, chyba o 17, ale to jeszcze mamy 2 miesiące, więc informacje będą podawane jeszcze, gdy będzie bliżej.
4: Ja teraz zadam pytanie, to które często pada, kiedy jest pani gdzieś na mieście. Czy będzie pani dzisiaj też śpiewać? I ciekawe, czy takie pytanie padnie podczas spotkania autorskiego. Czy będzie pani śpiewać na spotkaniu autorskim?
23: Tego jeszcze nie wiem. Pewno wiem, że jestem w trakcie przygotowywania dwóch recitali. Jeden mój, a drugi w towarzystwie. Na razie nie będę zdradzać, w jakim towarzystwie. Ale wszystko możliwe, że podczas mojego spotkania pojawi się jakaś zajawka jednego lub drugiego recitalu. Nie obiecuję na 100%, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Życie jest nieprzewidywalne, nie wiadomo, przed jakimi nas postawi niespodziankami, ale wszystko jest możliwe.
4: Czyli intensywna jesień.
23: Bardzo intensywna, kalendarz zapełniony, także momentami zapominam, że to jak ja się nazywam i że to ja jestem pisarką, na przykład, że powinnam więcej pisać, a mniej gdzieś tam się udzielać.
4: To ja przypomnę, Małgorzata Jędrzejewska, pisarka między innymi z Iławy, już od ilu? Od 3 lat?
23: W Iławie tak, 31 sierpnia minęły 3 lata, jak jestem tutaj, tutejszanką. O.
4: Tutejszanką, nowe słowo. I zachwyt cały czas jest, czy już trochę tak pani osiadła, że już to, ta Iława jednak nie jest taka piękna, jak się wydawało?
23: Iława jest nadal piękna, a nawet bym powiedziała piękniejsza, ponieważ już jest bardziej moja, bardziej oswojona, tym bardziej jest piękna, po prostu.
4: Dziękuję bardzo, Małgorzata Jędrzejewska. Zapraszamy na spotkanie autorskie 16 listopada w Bibliotece Iława. Może będzie śpiewanie.
23: Może. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Biedronka i Ława. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20.
3: Rap 20.
2: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: A co powiecie na to, aby posłuchać dobrego polskiego rapu? Mam nadzieję, że jesteście za, bo ja jestem za bardzo. Mati Fuczyło to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie i zacznę od tego, że dziś pojawiło się naprawdę sporo propozycji, na które będzie można głosować już po północy na sk.pl. To m.in. Palar i White Shore 2115. Jest weekend dzisiaj. Poza tym Kumplem z kawałkiem Ballada, Żabson i Kawaj, a do tego Ketchup i Marnie. Czy Frost i Barry i Faustyna Maciejczuk, oni nie wrócą już? O tym wszystkim jeszcze dzisiaj pogadamy. Wcześniej jednak zagrajmy. Miejsce 20 to Gipsy Kukon. Ty masz spadek z 14 na 20. Mati Fuczyło. Siemanko.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
1: 20.

0: Nic nie mija, to o co chodzi w Rap 20. Dzisiaj na miejscu 18. Spadek z miejsca 11. Od siebie mogę dorzucić, że jesteśmy chwilę po premierze nowego albumu od Co. Moim zdaniem to jest potężny kandydat na płytę roku. Sprawdźcie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Wcześniej z kolei Sopot, to Żabson, Healthy, Sentino. Dzisiaj na miejscu 19. Kolejny spadek, bo z 13. No i teraz czas na kolejny spadek. Z 15 na 17. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters i Wszystkie Marzenia. Pamiętajmy o tym, aby te wszystkie marzenia spełniać i pomagać w ich spełnianiu.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Kacior 2115 i jego To Coś. To tym razem miejsce 16, rap 20, spadek z 10, a więc do tej pory wszystkich 5 kawałków, które mogliśmy usłyszeć, to spadki. Warto jednak wspomnieć o tym, że pojawił się nowy numer od Palara i Łajciora właśnie. Jest weekend dzisiaj, to jest nowa propozycja. Po północy można na nią głosować, a my lecimy dalej i znowu spadamy. Pogważymy. Sokół to dzisiaj miejsce 15.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Za nami Kini Zimmer i ta sama, to dzisiaj miejsce 13, rap 20. Spory spadek, bardzo spory nawet, bo przed tygodniem mówiliśmy tutaj o miejscu 4, ale z zaskoczeń pojawiła się też nowość, to tym razem Sarius i jego kawałek Piękne Słowa. Dziś na miejscu 14 mogę wam powiedzieć, że jeszcze dziś dwie nowości usłyszymy na pewno. A teraz czas na pierwszy kawałek w tym tygodniu, który zaliczył skok, to PZ. Bez nas nie zaczną, on miał okazję pogadać o tym właśnie numerze na żywo u nas w studiu. Sprawdzajcie aplikację Radia SK, tam można znaleźć mój podcast z rozmowy z PZ-em właśnie. To gramy z 16 na 12.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 12.
2: Spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: Laj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo za

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Rap 20 trwa, Rap 20 się nie kończy, za nami miejsca od 20 do 11. Przed chwilą mogliście usłyszeć kolejną nowość w tym tygodniu, to AG i Smak Słów. Bardzo cieszę się, że ten numer tutaj wylądował, bo to numer od pana, który zresztą bardzo niedawno o tym numerze opowiadał w studiu. Rap 20 w studiu Radia SK, aplikacja Radia SK, tam możecie sprawdzić moją rozmowę z AG. Gramy zaraz miejsce 10, to będzie Mata i 5 Malin, ale już za chwilę wiem, że będzie też kolejna nowość. Mogę zdradzić, że to będzie nowość o co chodzi. AG, którego zagraliśmy na 11, jest jednym z gości na tym właśnie krążku, na tym nowym krążku, o co chodzi, ale na miejscu którymś kolejnym, który usłyszycie już za chwilę, a więc nowość od co chodzi, to będzie inny numer. Jaki? Możecie się domyślać, ale już teraz gramy miejsce 10. Mata, 5 Malin.
1: Rap, rap, rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: to niż wódkę, moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ulanę muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl 9.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

To obiecana premiera, raczej nowość w Rap 20. Ostatnia dziś, ale ta wyjątkowo mocna i na najwyższej pozycji z tego tygodniowych nowości. O co chodzi? Taco Hemingway, Halo. To ósme miejsce Rap 20. Moim zdaniem jeden z najmocniejszych singli z tego albumu.

0: Jak dobrze jest zagrać dobry kawałek, prawda? Getz i Guns, Cloud 9, dzisiaj na miejscu szóstym Rap 20. Przed tygodniem Getz miał okazję być gościem Rap 20. Mam nadzieję, że mogliście posłuchać. Mam nadzieję, że podobała wam się ta rozmowa. Było naprawdę dużo ciekawych wniosków, ciekawych tematów także. Gramy tymczasem miejsce piąte, to spadek z trzeciego. Kubi, producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie. Wszystko na potem.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

prawnik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

marzył, że będziemy kiedyś sławni. Chociaż to akurat jebać pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców, bez przyjaciół i miłości. Gądzie

0: Za nami Fukaj i Jak się bawisz, to tym razem czwarte miejsce Rap 20. Przed tygodniem była to piątka, więc Fukaj trzyma się bardzo równo, jeżeli chodzi o miejsca w naszych notowaniach. To wasza zasługa, waszych głosów na sk.pl. Ja przypomnę o nowych kawałkach, które od północy są w opcji do głosowania. Jest weekend dzisiaj, tak nazywa się kawałek od Palara i Wajciora 2115. Oni ostatnio tutaj byli, o tym też rozmawiali. Wpadajcie, głosujcie, jeżeli lubicie. Kumple, a więc Gips, Schieda, Opał, Przyłu, Filipek i Osaka z kawałkiem Ball Lada też, do tego Żabson i Kawaj, Ketchup i Marnia, do tego Frost i Barry Fausty na Maciejczuk i Oni nie wrócą już. Tak wyglądają nowe propozycje do notowania, a tak wygląda miejsce trzecie. To MJ Deli i Deli Supreme.
1: Rap 20 w Radio SK. 3.

Deli Supreme, które już nieraz królowało w Rap 20, dzisiaj na trzecim. Przed tygodniem było to miejsce 8, a więc wracamy do najwyższych pozycji. Przed nami teraz kawałek, o tych panach mówiłem przed chwilą, Palari White 2.1.5, jest weekend, dzisiaj to nowa propozycja do Rap 20, a teraz Vivi Simon i Whitechor i Hustler na drugim miejscu.

0: Vivi Simon to certyfikowany hustler, a więc Vivi Simon i Whiteyard 2-1-5 z tym kawałkiem to drugie miejsce Rap 20. Zbliżamy się do końca i tutaj wielkiego zaskoczenia nie będzie. Ksywa White 2-1-5 musi paść raz jeszcze. Ale razem z nią Mata. Jedna na milion to bez zmian miejsce pierwsze Rap 20. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Będzie gość.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer